Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Epa, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł.

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda ci

0: tu Trip, słuchacie Meloradio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

0: magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
2: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
2: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni, te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
2: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej można powiedzieć na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusy będą zastępowały tramwaje, no i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
2: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
2: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
3: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, usługi komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Kolejny temat w naszym magazynie, ale pozostajemy w świecie zwierząt.
4: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie. Mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie. Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
5: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w toru żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
6: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
7: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1,850 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
7: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznań-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno-Zwąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
7: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, między innymi ubiegłotygodniowy Motor Show, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne. Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty kolei wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi między innymi odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
7: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest to, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
7: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
7: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób, bo wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty, wyniki do nas spływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
7: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy, natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
7: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączeniem większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
7: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
8: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskrońc zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny, to zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: Jest pewnie za ciepło.
8: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy znacznie trudniej o takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego, może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
10: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest, także za to, chyba za to.
9: A pani?
11: Myślę, że piękne tutaj
10: i kwitnące.
11: Tak, kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
9: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
10: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
11: z dziećmi na spacery.
9: I taki reset?
11: Też, no, między innymi.
9: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
12: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
9: Widzę, że jest tak, maluch?
12: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
9: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
12: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
9: W maju warto wybrać się tutaj?
12: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
9: A w tle słyszymy?
12: Ptaszki.
13: To natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
9: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
14: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
15: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
16: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
9: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
17: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
18: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
9: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
19: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła, no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
9: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
19: Koniecznie.
9: A w tle co? Ptaki, tak?
19: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
9: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
19: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
9: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
19: Mieszkam obok, jestem codziennie.
9: To ma pani ogromne szczęście.
19: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
9: Sporo pani widziała.
19: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
9: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
19: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
9: Z pewnością też sentymentalnym.
19: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
9: Zatrzymałem się w Parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
20: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
9: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
20: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
21: To jest bardzo piękny park.
9: To prawda, Park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
9: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
21: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70

0: spać.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas, naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
2: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
0: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
2: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
0: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
2: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
0: Rzeczywiście, Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować, ale po drugie, i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu, nie sposób sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie

0: grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
1: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
0: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed Quadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
1: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
0: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
2: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, Japoński Ogród Wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
4: Znajdujemy się na mostach berdechowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
1: I jakie są reakcje poznaniaków?
4: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, zarząd dróg miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
1: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
4: No na przykład tutaj przez mosty berdechowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
1: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy jak to wygląda, wyjaśnijmy.
4: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
1: No może pomogę?
4: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa Centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
1: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
4: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
4: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
4: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
5: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
5: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo takie... wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
5: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, no Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę, no tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
5: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
6: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
7: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
6: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówiąc, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
6: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
7: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
8: O, dziękuję bardzo.
7: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
8: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
8: Od niedawna.
7: Proszę bardzo.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Przydaje się taka mapa właśnie?
10: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
11: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
9: Będzie pan poznawał Poznań.
11: Tak jest, jak najbardziej.
10: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
12: Fajnie. Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
9: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
12: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
9: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
12: No tutaj to właśnie tu Wartostrada.
13: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, a to tam jedziemy.
12: Także najwięcej tutaj jeździmy.
13: Tam nawet na pewną stronę.
9: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
13: No muszą
12: tak,
13: być.
12: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci, to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
9: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
12: No my tak po 15.
13: I jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
12: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
13: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
12: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
9: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
14: pan. No bo mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
9: Nie przydaje się taka mapa?
14: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
15: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
16: Paseczki.
15: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie nas schować? Czy...
16: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
9: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
16: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
9: A co to daje taka jazda po mieście?
16: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę.
9: Super?
16: Tak. Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach. Nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
9: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
16: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
15: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
17: No, jestem za tym jak najbardziej.
9: Jeździ pan po Poznaniu?
17: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
9: Gdzie na przykład?
17: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
9: A co daje jazda na rowerze?
17: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
9: Taka mapa pomaga, tak?
18: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
9: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
19: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
9: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
19: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych, denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
9: W jaki sposób poznaniacy wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
19: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy. Zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienie na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
9: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
20: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwenmariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
9: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
20: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami. ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego Szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Aquen Marina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: promocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
2: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
2: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
1: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia. Ta modernizacja tutaj, kolejne trzy super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszych interwencji. I co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj trzy sale, w kolejnym czasie będzie modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas Wielkopolskie Centrum Onkologii jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
3: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznymi, tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już w zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, w unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat. I mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy piątą generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych trzech sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg, 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowanym. Na pewno Państwo wiecie, że w tej chwili no, uważa się, że każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo. I to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal będzie bardziej służyła diagnostyce i wybranym zabiegom onkologicznym. Mówimy o radiologii interwencyjnej. 2 sale mieliśmy takie dodatkowe, które używaliśmy, tak zwane satelitarne, i one przestaną być użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
0: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jestem tutaj też, co moim zdaniem jest niesłychanie ważne, koordynatorem wolontariuszek, które od 24, a więcej nawet lat działają na terenie WCO, stąd no, każda inicjatywa, która się dzieje w WCO, to jest nasza radość. Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa i niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych kobiet, bo dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe, natomiast w tej chwili zachorowalność wśród młodych ludzi, zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet, a rak piersi, no i wszelkie inne, jest ogromna, jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Najwspanialszymi osobami, o których tu zresztą mówi przedstawiciel pacjentów, są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent no, traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na to na nich mówimy, tak jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to. Po prostu jestem, to dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
4: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, no to będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie w razie kolejnej epidemii. No, też się czegoś uczymy. To, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Ten blok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy 2. najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota i pierwszym tego najnowszej generacji. I poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
1: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych. Czas na kolejny temat. Będzie o miejskich fontannach.
5: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w ogrodzie wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i ogrodzie wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w ogrodzie wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną. W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfina, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego. Fontanna przychodzi w tej chwili kompleksowy remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej Wildy cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać, musi się liczyć z konsekwencjami. Za wejście do zbiornika wodnego grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Niestety niezależnie od kar, osoby wchodzące do nich robią to na własną odpowiedzialność, narażając się nie tylko na sankcje finansowe, ale również na niebezpieczeństwo.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Zanurzenie się w fontannie może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, układu pokarmowego czy infekcji grzybiczych, zwłaszcza u dzieci.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
7: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5000 zł. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł, ograniczenie wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla nadleśnictw poznańskiej dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
1: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10. Wydział Neofilologii UAM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
8: Jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na Wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultur Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
1: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
9: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Kano Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać, cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smocze Łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz. Szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny. Można się cały czas zapisywać. Wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
1: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
9: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
1: Jednym słowem, ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
9: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na smoczych łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
10: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
9: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu na smoczych łodziach niestety nie można, nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse, czyli każdy przychodzi na smocze łodzie i na kajaki, my robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą, bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie. A w tym roku, powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość. A oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Także też taka nowość u nas na poznańskiej Malcie.
10: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja. A powiedzmy, jak było rok temu.
9: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników. Tak samo były to zawody na kajakach turystycznych. Na kajakach turystycznych wystartowało 18 osad w sumie, czyli 36 osób na raz. Co jak na, oczywiście, jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość. Natomiast 18 łodzi puszczenie naraz na jeziorze to naprawdę robi, widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję. Natomiast później w kajakach na smoczych łodziach dla szkół, w mistrzostwach szkół w smoczych łodziach poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
10: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
9: Tak jest. Impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
10: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
9: Na wodzie? Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2028 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euroasmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
10: I to wydarzenie w Poznaniu.
9: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przewodnim, starym ośrodku przewodnim Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
10: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: Maciej Młodzik, organizator.
10: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
10: Czas na temat inwestycyjny.
11: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wiecha, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 m2. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowaniu zaprojektowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
10: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowana na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku. Kolejny temat w naszym magazynie. Jak powinien wyglądać ekologiczny transport? W jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura? To tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia.
12: Wielki finał, cieszymy się. Jest to druga edycja konkursu plastycznego w zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne, jest coraz większa, co bardzo cieszy.
13: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
10: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
13: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Także prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
10: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
13: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście. Także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów. Także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
10: Tutaj rodzice dumni, tak?
14: Jak najbardziej.
10: I co córka wykonała?
14: Może powiesz, Marcinko?
15: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
10: A skąd państwo jesteście?
15: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
10: Czyli z okolic Poznania.
15: Okolice Poznania, dokładnie. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
14: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podlewamy nią ogródek.
15: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
16: Nie jesteśmy z Murowanej Gośliny.
10: Czyli okolice Poznania.
16: Tak.
10: I jesteście eko?
16: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
10: A syn co wykonał?
17: No, wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
18: Był tam na przykład samolot przyszłości.
10: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
19: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można w tym wygrać fajne nagrody.
20: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
10: Akcent taki poznański, koziołek.
20: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
10: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
21: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
10: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
2: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
10: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
2: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
10: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
2: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody na się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń, natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku

0: czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast no właśnie patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy no, nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie no, w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. One mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że no, palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury. No i zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
0: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy, można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zapruszenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
1: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
0: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru. Także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym. Ale nierzadko też no, właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mityczny użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyźniejsze. To nie jest prawda.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
0: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
2: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
2: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania

0: Open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
0: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
0: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
0: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
1: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
2: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzania czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOB Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
1: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
2: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest to jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tą godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskich, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze osobowe patrole. Najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka. Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpieczniej, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
1: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z Wielkopolskiego WOPR.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrady. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznańskie winogrady.
4: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy nowej pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
6: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała. Także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
5: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
6: Zgadza się, akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko. Najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duża i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
5: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
6: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
5: Co dobrego jeszcze u was w maju?
6: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu, jak co co miesiąc publikuję swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny. Może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże Wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrumkreo.pl, ale też Stowarzyszenie KREO na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. KREO działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie. Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie, to jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Biblioteki bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
5: Czerwiec to też targi, również w tym roku?
6: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić, właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca, związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, staniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć w taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli i macie ku temu chęci.
5: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
5: Dziękuję pięknie za rozmowę.
6: Dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na północy Poznania powstaje nowa przeprawa przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców metropolii. Połączona Czerwonak z Poznaniem, zapewniając wygodną i bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów, kładka będzie gotowa w wakacje. Powstała przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości Umultowa, blisko leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Po jej otwarciu skróci się znacznie, szczególnie dla mieszkańców północy Poznania, droga do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. A tymczasem kolejny temat w naszym magazynie. Podpalacz wiat śmietnikowych z Nowego Miasta zatrzymany.
2: Do zdarzenia doszło 22 kwietnia około godziny 15 na terenie Nowego Miasta. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusz tamtejszego komisariatu, przejeżdżając ulicą Kukułczą, zauważył kłęby dymu wydobywające się z wnętrza wiaty śmietnikowej. Policjant natychmiast udał się na miejsce. Zastał tam mieszkańca osiedla próbującego samodzielnie ugasić nabierający na sile ogień. Mężczyzna poinformował funkcjonariusza, że o pożarze powiadomił już straż pożarną. Do czasu przyjazdy pozostałych służb policjant zabezpieczył teren i zadbał o to, by osoby postronne nie zbliżały się do niebezpiecznej strefy. Jednocześnie funkcjonariusz przeprowadził wstępne rozeznanie wokół pobliskiego terenu pod kątem rozmieszczenia kamer monitoringu, które mogły objąć swoim okiem przyczynę i moment powstania pożaru. To nie był jednak koniec. Podczas tych działań policjant zauważył poruszenie wśród mieszkańców osiedla kilka bloków dalej. Jak się okazało, w niewielkiej odległości od pierwszej paliła się kolejna wiata. W tym przypadku ogień był już na tyle silny, że uszkodzeniu uległ również zaparkowany obok wiaty samochód marki Renault. Tam również wezwano od razu zastępy straży pożarnej, która skutecznie ugasiła oba pożary. Mundurowi, mając wiedzę o dwóch podobnych zdarzeniach obok siebie i to w tak krótkim odstępie czasu, nie mieli wątpliwości, że było to celowe działanie. Śledczy z Komisariatu Policji Nowe Miasto zabezpieczyli materiał dowodowy, z którego jasno wynikało, że wiaty śmietnikowe zostały podpalone przez jednego i tego samego mężczyznę. Rozpytanie świadków zdarzenia oraz skrupulatna praca operacyjna policjantów pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy. Jeszcze tego samego dnia 34-latek został przez funkcjonariuszy z Nowego Miasta zatrzymany. Mieszkaniec powiatu poznańskiego usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy za uszkodzenie w wyniku podpalenia dwóch wiat śmietnikowych, a drugi za uszkodzenie pojazdu marki Renault, które nastąpiło w wyniku rozprzestrzenienia się ognia. Łączne straty spowodowane w wyniku tych pożarów wyniosły 20 tysięcy złotych.
1: Podejrzanemu grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czas na dłuższą rozmowę w naszym poznańskim studio. Dziś ze mną
3: Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich.
1: Zacznę od wielkiego odkrycia w bibliotece.
3: To prawda, jesteśmy cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co udało się znaleźć w naszych zbiorach. Mianowicie podczas pracy nad przygotowaniem do scenicznego wystawienia sztuki Kościuszko nad Sekwaną okazało się, że w partyturze tego utworu znajduje się najprawdopodobniej pierwszy zapis Mazurka Dąbrowskiego. I mogą Państwo zapytać, dlaczego tak późno się o tym dowiedzieliśmy? A to dlatego, że partytura jest osobno, tekst jest osobno i tekst brzmi zupełnie inaczej niż ten tekst, który my znamy. Wobec tego dopiero w momencie, kiedy pan Mariusz Matuszewski, muzyk, kompozytor i aranżer, wziął na warsztat ten tekst, stwierdził, że to, co gra, to jest właśnie Mazurek Dąbrowskiego z kompletnie innym tekstem. Tutaj w grę wchodzą oczywiście wybiegi przed cenzurą. Jesteśmy w latach 20. XIX wieku i pod zaborami. Stąd też to zaskoczenie. A to jest właściwie dopiero początek, dlatego że będą Państwo mieli okazję zobaczyć Kościuszkę nad Sekwaną i usłyszeć tę muzykę już w listopadzie.
1: To jest dopiero początek, to pozwoli Pani, że za jakiś czas zaproszę Panią do naszego studia tutaj przed 27 grudnia i opowiemy, co dalej.
3: Na pewno będzie o czym mówić. W maju zapraszamy także na nową wystawę do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. To będzie wystawa dla fanów rzeźby, dlatego że bohaterem tej wystawy jest Franciszek Black, a łączy się on z Sienkiewiczem poprzez Krzyżaków, ponieważ myślę, że większość z nas skojarzy Sienkiewicza właśnie jako autora Krzyżaków. Natomiast ten symbol związany z zwycięstwem grunwaldzkim to jest pomnik grunwaldzki w Krakowie, którego autorem był właśnie Franciszek Black. I jak łączyły się losy tych dwóch panów? Jak łączyły się historie i wyobrażenia o Wielkiej Wojnie z zakonem? I też jak łączyły się losy polsko-szwajcarskie Franciszka Blacka i Henryka Sienkiewicza? O tym będzie można dowiedzieć się już 9 maja w sobotę o godzinie 12 podczas otwarcia tej wystawy, ale oczywiście maj to także czas nocy muzeów, więc także wtedy będzie można tę wystawę odwiedzić. Myślę, że bardzo ciekawa wystawa prezentująca Sienkiewicza od troszeczkę innej strony i tę jego najbardziej znaną książkę też w innym kontekście. Spotkania autorskie, czyli to, na co się najbardziej chyba czeka w bibliotece, i tych spotkań w maju będzie bardzo dużo. 8 maja zapraszamy do filii 15 na Fabianowie na spotkanie z Piotrem Bojarskim wokół jego najnowszej książki Drzyzgi. To będzie oczywiście historia o historii, ale też z jakąś zagadką, jak to zwykle u Piotra Bojarskiego bywa. Z kolei 11 maja o 18 gościem Biblioteki Wildeckiej przy ulicy Hetmańskiej będzie Maria Paszyńska. Autorka niezwykle popularna, która łączy w swoich książkach opowieść, tajemnicę i historię. I właśnie ta historia, zwłaszcza historia Warszawy, jest dla niej istotna. Napisała między innymi książkę Dziewczyny ze Słowaka o tym, jak podczas II wojny światowej uczennice i absolwentki słynnego Liceum Słowackiego działały w podziemiu. Jest też autorką książki Bibliotekarka z Warszawy. Myślę, że dla nas, dla bibliotekarzy, szczególnie istotnego tytułu. To jest pisarka młoda, ale ma w swoim dorobku już ponad kilkadziesiąt powieści i łączy właśnie te elementy naszej polskiej historii także z historią Imperium Osmańskiego, ponieważ ma na swoim koncie także studia orientalistyczne, więc bardzo ciekawa pisarka, bardzo ciekawe książki. Myślę, że warto na to spotkanie się wybrać 11 maja o godzinie 18 do filii Wildeckiej, a tego samego dnia, czyli 11 maja w głównym gmachu biblioteki spotkanie, które znowu będzie łączyć kobiety i będzie łączyć poezję w naszym cyklu Poetki z daleka i z bliska. Wykład pani profesor Moniki Miazek-Męczyńskiej z naszej poznańskiej filologii klasycznej o tym, co łączy Safonę i Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, zwana polską Safoną, wielokrotnie nawiązująca w swojej twórczości do poezji tej greckiej autorki, ale też właśnie pytanie, na ile to nasze myślenie o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w kontekście tej literatury antycznej jest prawdziwe. Myślę, że tutaj spotykając się z panią profesor, która jest filologiem klasycznym, to będzie bardzo ciekawe zderzenie tego, co my wiemy, a z tego, co wydaje nam się, że wiemy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i tego, co wydaje nam się, że wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o samej Safonie. To spotkanie autorskie majowe, ale będzie ich oczywiście jeszcze więcej. Dlatego, że będą też spotkania muzyczne. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja, zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w filii pod Lipami nami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w Głównym Gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
1: A będzie coś dla dzieci?
3: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na Dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc, jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym, a o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem, bo nie ma Kubusia Puchatka bez pszczół, a o 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe i tak zajmujące? I mimo tego, że niektórym mogą wydawać się naiwne, to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11. To oczywiście nie są wszystkie wydarzenia, które w bibliotece i w filiach będą się odbywały w maju. Zapraszamy na to, by zajrzeć na stronę, ponieważ tam dokładna rozpiska co, gdzie i kiedy. I warto wspomnieć dla starszych słuchaczy, że w maju startuje także Senioralna Wiosna, czyli cykl wydarzeń dla seniorów. W tym roku będzie ona poświęcona fotografii. Będziemy m.in. uczyć Państwa specyficznego patrzenia dlatego że w fotografii najważniejsze jest oko, a to się da wytrenować. Będziemy robić zdjęcia telefonem, będziemy też zastanawiać się, co zrobić, żeby ta fotografia miała w sobie jakąś tajemnicę.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zakończyły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Dolna, Wilda i Krzyżowa. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
4: Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu, dzięki której poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. Bartosz Jankowski, Zarząd Ruch Miejski w Poznaniu. A kierowcy zyskali miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy Wildy udający się do parku imienia Jana Pawła II musieli pokonać 3 pasy ruchu przez ulicę Dolna Wilda. Dzięki zmniejszeniu długości i szerokości przejścia dla pieszych skrócił się czas przebywania pieszych na jezdni. Dodatkowo zebry przez ulicę Dolna Wilda oraz przez ulicę Krzyżową zostały doświetlone, co oznacza, że poprawiła się również widoczność pieszych po zmroku. Ponadto zgodnie z miejskimi standardami na chodnikach pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym. Na jezdni zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Prawy pas ruchu na ulicy Dolna Wilda, który wcześniej przed zmianami służył do włączania się do ruchu, pełni teraz rolę parkingu. Kierowcy zyskali około 10 miejsc postojowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 160 tysięcy złotych. Dokładna wartość będzie znana po przeprowadzeniu odbiorów końcowych. Ponad 41 tysięcy złotych przeznaczyła Rada Osiedla Wilda ze środków, które ma do swojej dyspozycji.
1: To przypomnę na poznańskiej Wildzie. Czas na dłuższą rozmowę, a teraz zajrzymy do poznańskiej palmiarni, a tam wiosna na całego w samym Poznaniu, w całym mieście, ale w palmiarni również czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku.
5: Oczywiście, że czuć. Zaczynają budzić się te rośliny nasze wspaniałe w palmiarni, zaczyna kwitnąć palmiarnia, zaczyna zachwycać feerią barw, kolorów. Aleksandra Tomczyk, palmiarnia poznańska. I też zachęcamy do odwiedzania palmiarni w maju. Nie ruszając się z Poznania, można wyruszyć w podróż, podążać przez różne kontynenty, różne strefy klimatyczne bez konieczności organizacji dalekiego wyjazdu, bez konieczności stania w korkach, bez dojazdów, tak? Wystarczy wsiąść w tramwaj, w autobus, będąc w Poznaniu i po prostu do nas przyjechać. A wiosnę witamy z przytupem. Będziemy mieli taką, można powiedzieć, małą Holandię w Poznaniu. Można powiedzieć, że taką namiastkę. Symboliczny kwiat dla Holandii, który rozbudzał emocje, wyobraźnie wielu w XVII wieku, bo łączy się to z pierwszą bańką spekulacyjną w historii, można powiedzieć, kiedy te tulipany, te cebulki tulipanów osiągały zawrotne kwoty i spowodowały niemałe zamieszanie w tym kraju. Otóż będziemy mieli namiastkę tej gorączki tulipanowej, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się 25. wystawa tulipanów, także to będzie takie święto, prawdziwe święto wiosny. Będą to artystyczne kompozycje florystyczne przeróżnych tulipanów, czyli taka tulipanomania trochę. Te kwiaty potrafią naprawdę mieć różne faktury, różne kształty, różne kolory. Postrzępione brzegi, to jest wynik choroby, to taka mała tajemnica, ale i tak robi to niezwykłe wrażenie. Także od 8 maja proszę się śpieszyć, bo wystawa będzie trwała tylko do utraty świeżości kwiatów. Tak, na pewno w pierwszym tygodniu będą zachwycały, później już warto przyjść, natomiast warto naprawdę się śpieszyć, zarezerwować już sobie czas na tego 8 maja, na tą podróż i na to zwiedzanie tej wspaniałej wystawy.
1: A tak przy okazji powiedz twoje ulubione tulipany.
5: Chyba takie ciemniejsze, takie ciekawe, trochę mroczne, trochę tajemnicze. Także każdy z nas będzie mógł sobie wybrać jakiś taki ciekawy kolor i porównać, zobaczyć.
1: Ja powiem tobie, że jestem tradycjonalistą i lubię te czerwone, takie typowe i żółte. A to chyba taki sentyment się włącza. U babci w ogródku takie właśnie rosły i gdzieś to tak zostało.
5: Takie klasyki, te klasyki oczywiście również zawsze się bronią, zawsze pięknie wyglądają, elegancko i klasycznie. Nawiązując do tych czerwonych tulipanów, one właśnie zakwitły w Parku Wilsona. W samym centrum Parku Wilsona, w tej pięknej części francuskiej, eleganckiej, jak te czerwone tulipany, będzie można również spędzić czas w maju. Park żyje, park się budzi do życia, można posiedzieć na ławeczce, można się zrelaksować, przyjść do palmiarni oczywiście, a przy okazji pospacerować i również właśnie w parku będzie się działo. działa, bo 23 maja zapraszamy na Akademię Zielony Poznań. Na stronie miejskiej miasta Poznań można zobaczyć, co tam się będzie działo, a będzie działo się naprawdę dużo. Będzie wiele stoisk, będą konkursy, warsztaty. Zachęcamy poznaniaków do dbania o tą swoją zieleń w najbliższej okolicy, czyli ogródek, przestrzeń zieloną w najbliższej okolicy, balkony, bo przecież będzie konkurs na najpiękniejszy poznański balkon. Także naprawdę warto podejść, dowiedzieć się, zasięgnąć porady, jak uzielenić dookoła swoją przestrzeń. Później, dzień później dokładnie, bo to będzie w sobotę, a 24 maja w niedzielę spędzimy czas i rodzinnie, i bardzo ciekawie. W duchu takim trochę zero waste, bo będzie wietrzenie szaf. Będą stoiska, gdzie będzie można wymieniać ubrania. Unikatowe rzeczy z drugiej ręki czekają na nas. Będzie piknikowa atmosfera, strefa gastronomiczna i lokalne rękodzieło, lokalni twórcy. Będzie biżuteria, będą ubrania, atrakcje dla dzieci też, co ważne. Podczas gdy mamy będą buszować, tatusiowie też się nie będą nudzić z dziećmi, także będzie można skorzystać z tych atrakcji. Też pójść do palmiarni oczywiście. Także zapraszamy i 20 i 24 maja będzie się działo dużo w Parku Wilsona.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję również.
1: W kalendarzu maj, a wy niezmiennie słuchacie naszego magazynu prosto z Poznania. Ponad 3 miliony złotych na ratowanie zabytków. Powiat poznański dofinansuje 37 obiektów. Spora część środków zostanie przeznaczona na ochronę dóbr kultury sakralnej. Na pomoc mogą liczyć także instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne oraz historyczne tereny zielone. Rekordowa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. W naszym magazynie Kultura w maju kwitną bzy, kwitną kasztany, ale też dzieje się w Teatrze Ósmego Dnia.
6: Wszystko kwitnie. Zapraszamy do Teatru Ósmego Dnia. Jest wielkie zainteresowanie już od lutego, kiedy była premiera spektaklem Teatru Łapaczy Snów, Don Kiszot. Myślę, że z jednej strony ludzie chętnie przychodzą na Don Kiszota, bo to klasyka, ale z drugiej dlatego, że jest to absolutnie fenomenalna i fantastyczna grupa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób dorosłych, to chciałbym podkreślić, bo często to się nam jakoś w głowie spina z dziećmi czy młodzieżą. To jest spektakl o szukaniu jakiejś swojej tożsamości i podążaniu za swoimi marzeniami, ale najlepiej to, o czym on mówi, ujęła w swoim wierszu jedna z aktorek, Natalia Turosławska. Ona też tą swoją twórczość przedstawia w tym spektaklu. Napisała mianowicie: zamykam oczy, marząc o życiu innym niż głupi los mi zgotował, o takim życiu, w którym coś znaczę i wielkich rzeczy mogę dokonać. To jest pragnienie, myślę, każdego człowieka, a dla naszych aktorów z Teatru Łapaczy Snów z Poznania jest to może nie tyle trudniejsze, co jeszcze bardziej oni czują tę potrzebę, żeby biec za marzeniami, żeby osiągnąć coś w swoim życiu i żeby nie być na przykład postrzeganym tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która jak każdy ma jakieś talenty, pragnienia, marzenia i tak dalej. To od tego zaczynamy właśnie. 8 maja i 9 maja też bardzo oblegany spektakl Kafka, tekst urywa się. Przypomnę, że nasz teatr stworzył właściwie taki tryptyk z tekstami Franza Kafki, bo niedawno była rocznica jego śmierci, taka pełna, setna, i ten Kafka gdzieś ciągle wracał i wydawałoby się, że to jest taka literatura sprzed 100 lat, właśnie nieco odległa, ale Kafka ma grono swoich fanów przez dziesięciolecia. I teraz też gdzieś wraca to zapotrzebowanie na prozę Franza Kafki i zastanawiamy się właśnie w tym spektaklu, jaki Kafka jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. To taki autor może niejednoznaczny, często gdzieś obudowany różnymi stereotypami, a my w spektaklu salowym, bo jest to właśnie oprócz monodramu i spektaklu plenerowego nasz spektakl salowy dotyczący Franza Kafki, wędrówki. Też jest to rozważanie o relacjach. Tam są fragmenty listu do ojca Franza Kafki o wydobywaniu się aktora czy artysty z podziemi, czyli też o takim kreowaniu siebie. I to właśnie 8 i 9 maja o 19 w Teatrze 8 dnia.
1: A później 15 maja, tak?
6: W połowie maja dokładnie mamy pierwszy pokaz powarsztatowy. Kiedyś opowiadałem Państwu o warsztatach, które nazywamy Alternatywna Szkoła Teatru, w którym ludzie dorośli i młodzież spotykają się nie tylko po to, żeby bawić się teatrem, czy próbować szukać siebie w teatrze, ale żeby stworzyć spektakl, czy też taki właśnie pokaz powarsztatowy, a tak się składa, że mamy w tym roku rocznicę urodzin Stanisława Barańczaka, więc naszego poznańskiego poety, ale też założyciela Teatru 8 dnia. Był on w tej grupie, która właśnie teatr zakładała i dlatego nasza grupa ludzi dorosłych, która nazwała się Byle nie w dżinsach, taką nazwę przybrali, proponuje nam właśnie pokaz powarsztatowy Sny po B, czyli po Stanisławie Barańczaku, na podstawie jego tekstów, jego poezji. Właśnie warsztatowicze wyciągali różnego rodzaju poetyki, słowa, metafory. To, co znowu nam, współczesnych ludzi, dotyka w twórczości tego poety, który tak zresztą niedawno żył pośród nas i myślę, że jeszcze wielu go pamięta, ale tak to jest też z pamięcią, że trzeba ją podsycać i właśnie dobrze, że jest ta kolejna jakaś rocznica, w której możemy przypomnieć, kim Stanisław Barańczak był dla nas, dla poznaniaków, dla Teatru 8 dnia.
1: I to nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się w Teatrze 8 dnia w Poznaniu, bo już 22 maja
6: mamy kolejny pokaz właśnie tym razem młodzieży, grupy młodzieżowej właśnie warsztatów Alternatywna Szkoła Teatru. No młodzież ma coś takiego w sobie, że może trochę trudniej jest nam opisać dokładnie, co będzie efektem tej ich pracy, ale są bardzo zaangażowani i na pewno zachęcająca może być ta młodzieńcza energia, która na tej scenie aż buzuje i pulsuje. I tym razem pokażą pokaz powarsztatowy pod tytułem Dystopia. Więc myślę, że to w takim kręgu bardzo popularnym teraz jakiegoś też science fiction i takiego pokazywania różnego rodzaju utopii i dystopii, to się bardzo dobrze wpisuje. Jeszcze w maju będzie wiele innych rzeczy, ale myślę, że będziemy mieli też okazję sobie o nich porozmawiać, bo jeszcze pewne rzeczy musimy dopiąć i odpowiednio przedstawić. Także 7 maja, 8 i 9 maja, 15 maja i 22 maja, mam nadzieję, że w te wieczory znajdą Państwo czas, żeby pojawić się przy ulicy Ratajczaka 44.
1: A jeśli ktoś tego nie zanotował, to oczywiście może zajrzeć na Waszą stronę.
6: Zapraszamy na naszą stronę teatr8dnia.pl bez polskich znaków, ale też we wszystkich platformach społecznościowych jesteśmy jakoś obecni, także można nas znaleźć i śledzić, co się u nas dzieje.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Szymon Bojdo.
1: Dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: A ja przypomnę, że cały czas słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Będzie remont Teatru Polskiego w Poznaniu. Otrzymał on ponad 49 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7: No to jest olbrzymie dla nas wyzwanie. Chyba w mojej historii współpracy z teatrem jest rzeczywiście to największe wyzwanie. Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ukrywam, że z jednej strony się oczywiście z tego bardzo cieszymy, bo to jest niezwykły prezent na nasz jubileusz 150-lecia teatru, ale z drugiej strony też istnieją pewne obawy i niepokój z tym związany, bo rzeczywiście odpowiedzialność za ten projekt jest olbrzymia. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki naszym pracownikom i dzięki firmom, które wybierzemy w drodze postępowań przetargowych, nam to się wszystko uda i sprawnie przebiegnie.
1: A teraz okolice poznańskiej Śródki.
8: W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Tomasz Ostrowski. ustach Brama Poznania. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent kładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
9: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
1: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
9: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do Pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do Pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych, 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni. Te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
1: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
9: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie tak także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej można powiedzieć na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa, autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków Osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także jej przystanków Osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa.

0: Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo. Po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października, no i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
0: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
0: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również.
1: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
2: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, Usługi Komunalne, Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. wejścia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej

0: chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Przypomnę, w połowie marca radni miejsce zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Kolejny temat w naszym magazynie, ale pozostajemy w świecie zwierząt.
2: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie. Mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie w Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą, poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie. Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
3: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w toru żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok. Poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
1: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
5: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie, bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce, i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
1: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
6: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
1: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
6: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznanie-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Bąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokietnicy.
1: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
6: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, między innymi ubiegłotygodniowy Motor Show, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne. Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty kolei wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi między innymi odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
6: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
1: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
6: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska, Letnisko, czy też Piła.
1: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
6: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób. Wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
1: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
6: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
1: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów Kolei Wielkopolskich jeździ po naszych torach?
6: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami Kolei Wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączenie większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
6: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
7: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych, czy podczas prac w ogródku, może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskroniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny, to zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciąga je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: Jest pewnie za ciepło.
7: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy znacznie trudniej takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zyk zakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości, na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
1: O tym wszystkim mówił doktor inżynier premier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
8: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
9: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest. Także za to, chyba za to.
8: A pani?
10: Myślę, że piękne tutaj
9: i kwitnące
10: psy. Tak. Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
8: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
9: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy
10: z dziećmi na spacery.
8: I taki reset?
10: Też, no, między innymi.
8: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona w tym okresie teraz wiosennym?
11: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
8: Widzę, że jest tak, Marut?
11: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
8: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
11: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
8: W maju warto wybrać się tutaj?
11: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
8: A w tle słyszymy?
11: Ptaszki.
12: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej. Nie?
8: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
13: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
14: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
15: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
8: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
16: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
17: bardzo ładne, a ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
8: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
18: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin, do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła, no to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
8: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
18: Koniecznie.
8: A w tle co? Ptaki, tak?
18: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój, to jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
8: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
18: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
8: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
18: Ja mieszkam obok, jestem codziennie.
8: To pani ogromne szczęście.
18: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
8: Sporo pani widziała.
18: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
8: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
18: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki jest, robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
8: Z pewnością też sentymentalnym.
18: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku, w starym zoo, który jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
8: Zatrzymałem się w Parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
19: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
8: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
19: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
20: To jest bardzo piękny park.
8: To prawda, Park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
7: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
12: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
11: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
13: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
11: Dlaczego?
13: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas, naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
11: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
13: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
11: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
13: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
11: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
13: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować. Ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach, na przykład w piwnicach ratunkowych. Będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata, do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
11: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
13: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
11: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
13: Nie. rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
11: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
13: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję.
11: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
14: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca m². W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
11: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
15: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
11: I jakie są reakcje poznaniaków?
15: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
11: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
15: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
11: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy jak to wygląda, wyjaśnijmy.
15: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
11: No może pomogę?
15: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
11: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
15: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
11: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
15: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
11: To jest tylko wersja papierowa?
15: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
11: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
16: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
11: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
16: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo takie... wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
11: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
16: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę, do tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Wartostrada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
11: A ile pan dziennie robi kilometrów?
16: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
17: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
18: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
17: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówiąc, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
11: Dlaczego akurat to miejsce?
17: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów, jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
18: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
19: O, dziękuję bardzo.
18: Proszę bardzo.
11: Przydaje się?
19: Na pewno warto odkrywać miasto.
11: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
19: Od niedawna.
18: Proszę bardzo.
11: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
11: Przydaje się taka mapa właśnie?
20: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
21: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
11: Będzie pan poznawał Poznań.
21: Tak jest, jak najbardziej.
20: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
22: Super pomysł. Właśnie to za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
11: Ale widzę, tak? Że państwo na rowerach, tak? Tak?
22: Na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
11: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
22: No tutaj to właśnie, tu Wartostrada.
23: Czekamy na tego, nie? Na Czech, na Czecha, to tam jedziemy.
22: Także najwięcej tutaj jeździmy.
23: I tam nawet na pewną stronę.
11: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
23: No muszą być.
22: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
11: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
22: No my tak koło 15.
23: I jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
22: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
23: Po 40 tam paru latach pracy to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
22: Po 70, nie? Więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
11: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
24: pan. No bo akurat mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
11: I przydaje się taka mapa?
24: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
18: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
25: Paseczki.
18: I odblaski. Możesz być, dziewczyny? Macie gdzieś tam gdzie schować? Czy...
25: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
11: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
25: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
11: A co to daje taka jazda po mieście?
25: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę.
11: Super.
1: Tak.
2: Swoboda przede wszystkim, nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
11: Niestety słuchacze tego nie widzą, ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
2: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
18: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
3: No, jestem za tym jak najbardziej.
11: Jeździ pan po Poznaniu?
3: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
11: Gdzie na przykład?
3: Właśnie tutaj, między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
11: A co daje jazda na rowerze?
3: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
11: Taka mapa pomaga, tak?
4: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
11: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
5: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
11: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych i denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, zeschłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
11: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
5: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze. Pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze. U dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie. Jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy. Zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienie na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
11: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
6: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie gminy Czerwonak i miasta Poznania. Co Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
11: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
6: Tak, poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją Pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione, powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Akwen Marina w Czerwonaku.
11: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy do Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Będzie m.in. o nowych salach operacyjnych.
1: To jest konsekwentna realizacja takiego długofalowego programu modernizacji przestrzeni szpitalnych, również w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
11: Mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
1: Traktujemy ten szpital jako jeden z naszych priorytetowych obiektów, bo tutaj, jak wiadomo, choroby nowotworowe są jednymi z tych, które najczęściej spotykają mieszkańców Wielkopolski, obok oczywiście chorób układu krążenia. Ta modernizacja tutaj, kolejne trzy super nowoczesne sale operacyjne, to jest większa zdolność szpitala do podejmowania najróżniejszych interwencji. I co warte podkreślenia, to są już absolutnie światowe, najnowocześniejsze technologie. To są właśnie te roboty, które wspierają pracę chirurgów, bardzo precyzyjne. To są technologie, które pozwalają dotrzeć do środka organizmu pacjenta z dawką chemioterapii lub radioterapii, precyzyjnie trafiając w guz, w to miejsce, które jest niebezpieczne dla pacjenta, jednocześnie powodując jak najmniejsze konsekwencje tego zabiegu, czyli szybki powrót do zdrowia, szybki powrót do domu. To wszystko jest dzisiaj bezcenne z punktu widzenia komfortu pacjenta. No i oczywiście trzeba podkreślić, że to są też już takie struktury nowoczesne, gdzie chirurg widzi na ekranie wnętrze organizmu, może to wszystko nagrać, potem przeanalizować. To wszystko jest podłączone pod wyrafinowane struktury cyfrowe, więc to jest naprawdę światowy poziom. I dzisiaj trzy sale, w kolejnym czasie będziemy modernizować kolejne. Więc to jest po prostu proces, który cały czas trwa. My wspieramy cały czas Wielkopolskie Centrum Onkologii jako nadzorujący samorząd. W tym wypadku na tą tylko tutaj realizację przeznaczyliśmy 32 miliony z budżetu województwa. Na niektóre inne części, tak jak chociażby ten budynek ambulatorium, były przeznaczone pieniądze również z budżetu Unii Europejskiej, którym dysponujemy, więc ten proces nie mógłby się odbyć bez dotacji. Cały czas staramy się znajdować pieniądze dla naszych szpitali. szpitali. W tym roku w budżecie jest to ponad 500 milionów złotych na różne inwestycje, zakupy sprzętu, które trafiają do naszych wszystkich szpitali.
7: W tej chwili działa cały nowy blok. Na piętro niżej mamy 6 sal operacyjnych. Tutaj jesteśmy na piętrze trzecim, które jest połączone z blokiem wewnętrznym i tutaj ciągami komunikacyjnymi. Witold Kistler, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. I tutaj zmodernizowaliśmy 3 sale operacyjne, które kiedyś były salami operacyjnymi i taką samą funkcję w tej chwili mają przywróconą, ale już w zupełnie nowym charakterze. Jedna ze sal operacyjnych jest salą wyposażoną w angiograf cyfrowy, który jest podwieszony na takim specjalnym systemem szyn pod sufitem. On pozwala na wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej. Także nie tylko zabiegi diagnostyczne, stereotaktyczne biopsje, ale również zabiegi ablacyjne, wypalanie zmian chociażby w wątrobie, możliwość wykonywania zabiegów wewnątrznaczyniowych, czyli to jest zupełnie nowa działalność, którą szpital dzięki tej sali może rozpocząć. Jest to duża inwestycja, jest to bardzo zaawansowany sprzęt, unikatowy sposób zainstalowany na tej sali, także zaprojektowanie, przebudowa tego bloku była dużym przedsięwzięciem i rzeczywiście dało to w mojej opinii bardzo dobry rezultat i mam nadzieję, że skorzystają na tym pacjenci, którzy będą tutaj operowani. Już zaczęliśmy te zabiegi wykonywać. Zaczynamy oczywiście od dołu, czyli od biopsji poprzez ablację. Zabiegi naczyniowe są gdzieś tam na szczycie tej piramidy zabiegów, które będziemy wykonywali. Są najbardziej skomplikowane i trudne. Wymaga to trochę czasu, żebyśmy rozpoczęli tę działalność w szerszej skali. W grudniu 2025 staliśmy się również posiadaczami kolejnego modelu robota Da Vinci. Mamy piątą generację robota Da Vinci, która stanęła piętro niżej na sali dedykowanej właśnie do zabiegów robotowych i w trakcie modernizacji teraz tych 3 sal przygotowaliśmy salę, w której stanął ten robot, którym pracujemy od 7 lat, od 2018 roku, kiedy go kupiliśmy, model XI. Jest również tutaj zainstalowany na tym zmodernizowanym bloku. Rzeczywiście zabiegi onkologiczne są coraz dłuższe, coraz bardziej skomplikowane i przeciągają się wielokrotnie na późne godziny popołudniowe. W przypadku oczywiście konieczności też pracujemy w godzinach późnych, popołudniowych i nawet nocnych, jeżeli trzeba, ale planowe zabiegi odbywają się jednak do godzin późnych, popołudniowych. Nie mamy długich okresów oczekiwania. To jest jeden z mitów, który krąży wokół naszego szpitala. To jest absolutnie nieprawda. Pacjent onkologiczny wymaga całej ścieżki diagnostycznej. Po to jest utworzona karta diagnostyki leczenia onkologicznego, żeby wykonać wszystkie badania przedtem. I to trwa. Natomiast na pytanie, ile czeka na zabieg? 2 tygodnie. Bo my od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około 2 tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem, musi do tego zabiegu być przygotowany. Na pewno Państwo wiecie, że w tej chwili no, uważa się, że każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo i to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności. Powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą, być przygotowany żywieniowo i to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. Wbrew pozorom nie jest to wielkie rozszerzenie naszej działalności, bo jedna z tych sal

0: użytkowane na korzyść tych sal nowych, które tutaj zmodernizowaliśmy. Więc nie mamy jakiegoś wyraźnego skoku w dostępności do sal. Myślę, że ten skok jest na poziomie 10%, czyli to może nie być bardzo zauważalne, jeżeli chodzi o wzrost dostępności. No niemniej organizacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, żeby maksymalnie wykorzystywać nasze zasoby, co na pewno wtedy też zwiększa nasze możliwości tutaj pracy operacyjnej na bloku.
1: Lidia Sufinowicz, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. Jestem tutaj też, co moim zdaniem jest niesłychanie ważne, koordynatorem wolontariuszek, które od 24, a więcej nawet lat działają na terenie WCO, stąd no, każda inicjatywa, która się dzieje w WCO, to jest nasza radość. Widzimy, że ta zachorowalność jest coraz większa i niestety, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, zachorowalność wśród młodych kobiet, bo dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe, natomiast w tej chwili zachorowalność wśród młodych ludzi, zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet, a rak piersi, no i wszelkie inne, jest ogromna. Jest bardzo duża i niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. Najwspanialszymi osobami, o których tu zresztą mówił przedstawiciel pacjentów, są panie koordynatorki. To jest coś, co nam ratuje życie, bo w momencie diagnozy pacjent traci poczucie wszystkiego tak naprawdę i gdyby nie ta pomoc koordynatorów w szpitalu, byłoby znacznie trudniej. W tej chwili, jeżeli już mamy tą ścieżkę wskazywaną przez koordynatorów, a my na nich mówimy tak, jak ten pacjent tutaj właśnie powiedział, że to są takie nasze anioły, które prowadzą nas przez te korytarze szpitalne i jest nam zdecydowanie łatwiej. To nie jest coś, co mówię wbrew sobie albo pod te mikrofony, które są przede mną. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze, jestem w tej chwili pacjentką taką świeżą i widzę to. Po prostu jestem, dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów.
2: Profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, dla nas to jest znaczące poszerzenie oferty w zakresie leczenia operacyjnego. Do tej pory mieliśmy 6 sal operacyjnych. Oddając do istotnej modernizacji tą część bloku operacyjnego, no to będziemy mieli 9. Ale warto też podkreślić jeszcze jeden aspekt. To jest taki mały blok operacyjny, w którym są 3 sale i on jest całkowicie niezależny od głównego bloku operacyjnego, gdzie jest 6. To ma ogromne znaczenie, jak pokazały czasy epidemii, kiedy trzeba mieć pewne niezależne części szpitala oddzielone od siebie w razie kolejnej epidemii. No, też się czegoś uczymy, bo to, co się nie zdarzyło nigdy do tej pory, jak epidemia COVID w naszych nowożytnych czasach, nazwijmy to, teraz się zdarzyło, więc to jest jego ogromna zaleta i z tego się bardzo cieszę. Ten blok jest połączony z drugą częścią, też z windą bezpośrednią, ale można go zupełnie oddzielić. Kupiliśmy drugiego, najnowszego robota chirurgicznego, to też warto podkreślić, to zwiększy ilość operacji robotowych. Warto powiedzieć, że jesteśmy pierwszym ośrodkiem onkologicznym w Polsce, który kupił tego robota i pierwszym tego najnowszej generacji. I poprzedni robot chirurgiczny, który kupiliśmy kilkanaście lat temu, też był pierwszym robotem w ośrodku onkologicznym, w Centrum Onkologii. Wykonujemy operacje robotowe we wszystkich lokalizacjach, w których są one w Polsce wykonywane. To poszerzy, to zwiększy ilość zabiegów. Mamy kolejne zespoły, które są przygotowane do operowania przy pomocy robota. No, wprowadzamy nową metodę, która u nas była reprezentowana w małym zakresie, czyli radiologię zabiegową. Mamy dosyć dużą grupę pacjentów leczonych różnymi innymi metodami, którzy do tej pory, jeżeli takie wskazanie było, to byli kierowani do innych ośrodków. Teraz będziemy mogli u nich stosować tą metodę u nas. Musimy pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków onkologicznych w Polsce i w Europie. No to gdzieś ci pacjenci muszą być leczeni. Blok operacyjny jest w miarę uniwersalny. Oczywiście to nie jest tak, że te sale ze względów też epidemiologicznych, w miarę staramy się utrzymywać te same strumienie pacjentów, ale ponieważ jest robot chirurgiczny, no to jakby z natury swojej rzeczy mogą być operacje w zakresie jelita grubego i raka stercza.
3: Przypomnę, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu zyskało kolejne sale operacyjne. Wszystko dzięki modernizacji centralnego bloku operacyjnego szpitala, która pochłonęła blisko 40 milionów złotych. Czas na kolejny temat. Będzie o miejskich fontannach.
4: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ma pod swoją opieką 8 wodotrysków na terenie poznańskich parków i skwerów.

0: Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Nasza największa fontanna znajduje się w Parku Adama Mickiewicza lub, jak określają niektórzy mieszkańcy Poznania, fontanna przed operą. Pozostałe fontanny to m.in. w Parku Romana Maciejewskiego, w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, w Parku Rataje czy w Starym Korycie Warty. I te wymienione już działają. Nieco później natomiast zostanie włączona fontanna w Ogrodzie Wodnym na Cytadeli. Jest to związane z trwającą migracją płazów. A nasze stawy w rozarium i Ogrodzie Wodnym cieszą się ogromnym zainteresowaniem żab. Wykorzystując sytuację, przypominam, że wszystkie gatunki ropuch w Polsce są objęte ochroną prawną. Nie wolno ich dotykać, chwytać, przenosić ani płoszyć. Szczególną ostrożność warto zachować wieczorami i nocą w pobliżu zbiorników wodnych oraz na alejkach parkowych. I apelujemy o niewypuszczanie psów do zbiorników, ponieważ w niektórych przypadkach kontakt z wydzieliną na skórze ropuchy może spowodować uszczerbek na zdrowiu czworonoga. I dlatego, mając na uwadze dobro naszych nowych mieszkańców, wodotrysk w Ogrodzie Wodnym na Cytadeli zostanie uruchomiony, gdy kijanki troszeczkę podrosną. W późniejszym terminie tryśnie fontanna u zbiegu ulic Zielonej, Strzeleckiej i Długiej na skwerze Zielone Ogródki Zbigniewa Zakrzewskiego, ponieważ obecnie trwają tam prace związane z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Remontowane są także uszkodzone elementy, m.in. betonowy mostek oraz podziemna komora techniczna z pompami i armaturą sterującą. Niestety nieczynna w tym sezonie będzie pochodząca z początku ubiegłego wieku zabytkowa fontanna z delfinami, zwana również studzienką Krontala, która znajduje się przy zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego. Fontanna przychodzi w tej chwili kompleksowy remont. Prowadzone są prace konserwatorskie, które obejmują m.in. remont rzeźby delfinów i dzieci, wymianę dysz wodnych oraz naprawę kamiennych elementów. Prace potrwają do jesieni. Natomiast dopiero w przyszłym sezonie mieszkańcy naszej wildy cieszyć będzie fontanna na placu Marii Skłodowskiej. W tym miejscu prace ruszą już niebawem. I jeszcze jedno, mówiąc o fontannach, musimy przypomnieć, fontanna to nie basen. Fontanny nie są przystosowane do użytku kąpielowego i nie spełniają standardów bezpieczeństwa oraz higieny wymaganych kąpieliskom. Woda w fontannach krąży w obiegu zamkniętym. Nie jest filtrowana ani dezynfekowana, dlatego nie jest przeznaczona do kontaktu ze skórą ani do picia. Z tego powodu nie nadaje się do użytku przez ludzi. Dodatkowo betonowe powierzchnie wodotrysków są śliskie i twarde, co zwiększa ryzyko poślizgnięcia, skaleczenia czy stłuczenia. Warto przypomnieć, że o obowiązującym zakazie kąpieli w miejskich fontannach. Każdy, kto zdecyduje się go złamać, musi się liczyć z konsekwencjami. Za wejście do zbiornika wodnego grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Niestety niezależnie od kar, osoby wchodzące do nich robią to na własną odpowiedzialność, narażając się nie tylko na sankcje finansowe, ale również na niebezpieczeństwo.
1: Nie zapominajmy o tym wszystkim. Zanurzenie się w fontannie może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, układu pokarmowego czy infekcji grzybiczych, zwłaszcza u dzieci.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. Zapraszam na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek jednak sprawa z okolic Poznania.
3: Dzięki szybkiej reakcji strażaków, leśników i policjantów udało się zapobiec zagrożeniu ekologicznemu w nadleśnictwie Babki. Otóż ktoś do lasu blisko Poznania, w miejscowości Biskupice, wyrzucił 30 zbiorników z substancją, którą później strażacy sprawdzili z grupy ratownictwa chemicznego. Okazało się, że w środku były rozpuszczalniki. Gdyby doszło do wycieku tych rozpuszczalników, no to nawet istniała możliwość skażenia gleby i wód gruntowych, także ryzyko pożaru. Tutaj na miejscu działała też policja, zabezpieczała ślady. Teren został później przekazany leśnikom z nadleśnictwa Babki, którzy zajęli się utylizacją tych odpadów. Już wiemy, że koszt tej utylizacji wyniesie około 5000 zł. Śmieci nadal są problemem w polskich i wielkopolskich lasach. Mimo tego, że kary zostały zaostrzone, gdyż za zanieczyszczanie lasu grozi teraz grzywna nie niższa niż 500 zł, a za składowanie odpadów w lesie grzywna od 1000 zł, ograniczenie wolności lub nawet areszt. No ale jeśli spojrzymy w statystyki tylko naszej tutaj Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, widzimy, że nadleśnictwa poznańskiej dyrekcji rocznie średnio zbierają taką ilość odpadów, która zmieściłaby się w 65 tysiącach przydomowych kubów na śmieci. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta Leszna wyrzucił taki kubeł do lasu. Koszt sprzątania roczny dla nadleśnictw poznańskiej dyrekcji tych śmieci to około 3 miliony złotych. Za taką kwotę moglibyśmy równie dobrze wybudować infrastrukturę turystyczną dla mieszkańców. Apelujemy o to, by Państwo zgłaszali, jeśli widzą Państwo takie przypadki, pod numer 112 zgłaszali przypadki właśnie, jak ktoś wyrzuca śmieci, czy składowania śmieci, by zapobiec poważnym konsekwencjom dla środowiska.
1: Mówił nam Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Czas na kolejny temat. Już po raz 10 Wydział Neofilologii UM organizuje Dni Różnorodności Kulturowej.
4: Jest to święto, które pozwala na przedstawienie różnorodności kulturowej reprezentowanej na Wydziale poprzez warsztaty, dyskusje, wystawy, gry, koncerty, a także poznawanie kuchni innych kultur. Tegoroczne Dni Różnorodności Kulturowej otworzy koncert jubileuszowy w Auli Uniwersyteckiej, który odbędzie się 9 maja. Będzie to koncert muzyki świata, a wydarzenie będzie otwarte i skierowane do mieszkańców Poznania. 16 maja, na 4 dni przed głównymi obchodami, odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej w Muzeum Kultury Świata. Będzie to dyskusja z obcokrajowcami uczącymi się na Wydziale Neofilologii i mieszkającymi w Polsce. To spotkanie otwarte, skierowane do mieszkańców Poznania w ramach Nocy Muzeów. 20 maja odbędą się Dni Różnorodności Kulturowej na Wydziale Neofilologii UAM. Wydarzenie skierowane do studentów oraz uczniów szkół średnich. W programie warsztaty językowe, bębniarskie, taneczne, gry planszowe z różnych krajów, mini wykłady o komunikacji międzykulturowej, speed talking, stanowiska ze specjałami kulinarnymi i wielojęzyczne karaoke.
1: Mówił Przemysław Stanula z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas na kolejny temat. W sobotę 23 maja poznańską Maltę opanują smoki.
5: Tak jest, dokładnie. 23 maja w sobotę spotykamy się po raz kolejny na Malcie. Maciej Młodzik, organizator. Kolejna odsłona imprezy Mistrzostwa Szkół w Smoczych Łodziach, Poznańskie Dragony oraz Poznań Canoe Challenge, a także Mistrzostwa w Smoczych Łodziach, również Poznańskie Dragony 2026. Impreza, która została zapoczątkowana przeze mnie w 2008 roku, jak widać, cały czas się rozrasta. Z każdym rokiem uczestników, można powiedzieć, przybywa. To nas bardzo cieszy. Smocze Łodzie, czyli krótko powiedziawszy, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje. Z przodu jest jeszcze bębniarz, szkoły startują za darmo, także udział jest ich bezpłatny, można się cały czas zapisywać, wystarczy wejść na naszą stronę fwpp.com.pl i tam w zakładce właśnie Poznańskie Dragony są formularze, które należy do nas przesłać na Poznańskie Dragony.
1: Będzie rywalizacja, ale chyba nie tylko o to chodzi, bo to taka wielka impreza integracyjna.
5: Dokładnie. To jest tak naprawdę impreza sportowa z rywalizacją w tle, można powiedzieć, integracyjna. Cieszymy się, że każdego roku do nas uczniowie przychodzą. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wspaniały dzień na Malcie, na przepięknym obiekcie, na którym w tym roku będą przecież rozgrywane Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
1: Jednym słowem, ta impreza nie mogła się odbyć w innym miejscu.
5: Nie, to jest tor na co dzień zarezerwowany dla profesjonalistów, a właśnie na ten jeden dzień w Poznaniu odbywają się biegi dla totalnych amatorów, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ niektórzy oczywiście mają gdzieś tam doświadczenie w spływach kajakowych, ale tutaj w takiej rywalizacji właśnie na przykład na kajakach turystycznych, a zwłaszcza na Smoczych Łodziach, są to raczej nowicjusze albo osoby, które kiedyś już u nas startowały, ale na co dzień nie trenują. Dlatego tutaj chodzi głównie o tą dobrą zabawę, o taki pozytywny przekaz, że na wodzie, na poznańskiej Malcie można się wspaniale bawić.
1: A można się jakoś przygotować do tych zawodów?
5: Ja zawsze zachęcam do aktywności fizycznej na co dzień, natomiast do samego startu na Smoczych Łodziach niestety nie można, nie mamy tutaj, nie prowadzimy wcześniej treningów, ale z drugiej strony właśnie chodzi o to w naszej imprezie, żeby wszyscy mieli równe szanse, czyli każdy przychodzi na Smocze Łodzie i na kajaki, my robimy szybki instruktaż, ludzie wchodzą, bardzo nas zawsze cieszą osoby, zwłaszcza na kajakach, które przychodzą po raz pierwszy, są w życiu na kajakach, po raz pierwszy chwytają to wiosło do ręki i po chwili już sobie wiosłują właśnie na poznańskiej Malcie, a w tym roku powiem jeszcze, że mamy dwie nowości, coś czego nie było w poprzednich latach. Będą to osobne kategorie dla radnych osiedlowych, których zgłosiło się naprawdę bardzo, bardzo duża ilość, a oprócz tego w tym roku po raz pierwszy wystartują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, także też taka nowość u nas na Poznańskiej Malcie.
1: Przypomnę, że to wydarzenie 23 maja, a powiedzmy jak było rok temu.
5: W zeszłym roku wystartowało w sumie ponad 400 uczestników. Tak samo były to zawody na kajakach turystycznych. Na kajakach turystycznych wystartowało 18 osób w sumie, czyli 36 osób na raz, co jak na, oczywiście, jeżeli popatrzymy na zawody, na przykład porównamy kajaki do biegów, no to tutaj to była znikoma ilość. Natomiast 18 łodzi puszczenie na raz na jeziorze to naprawdę robi widać je, można powiedzieć, i dużą atrakcję. Natomiast później w kajakach na smoczych łodziach dla szkół, w mistrzostwach szkół w smoczych łodziach Poznańskie Dragony 2025 wystartowało 28 łodzi. W tym roku wiemy, że tych uczestników będzie dużo, dużo więcej, ponieważ już teraz mamy właśnie dużo więcej uczestników zgłoszonych chociażby w rywalizacji szkół na tym etapie i w rywalizacji firm. Także, ale jeszcze cały czas zapraszamy właśnie wszystkich chętnych.
1: Będzie można kibicować tam na miejscu nad Maltą.
5: Tak jest, impreza, która jest też, dodam, pod patronatem ministra sportu i turystyki oraz prezydenta miasta Poznania, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania, przyciąga nie tylko uczestników na wodę, ale również przyciąga wszystkich uczestników do kibicowania. To jest nieodzowny element naszej imprezy.
1: Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze o inne imprezy, które odbędą się w tym sezonie. Oprócz tej, co jeszcze takiego interesującego w tym sezonie?
5: Na wodzie to jest tak naprawdę jedyna impreza, którą w tym roku robię. Zapraszam oczywiście już teraz na wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to dopiero będzie w styczniu 2028 roku. Natomiast jeszcze przede mną również turniej piłki nożnej dla studentów międzynarodowych, czyli popularny Euroasmus and Friends Cup 2026. Będzie to kolejna odsłona turnieju, który tak naprawdę został zorganizowany po raz pierwszy przez mojego kolegę Michała w 2012 roku. Jest to chyba najstarszy taki turniej, który nawiązuje cały czas do rywalizacji Euro 2012.
1: I to wydarzenie w Poznaniu.
5: Tak jest, to wydarzenie 14 maja na ośrodku przewodnim, starym ośrodku przewodnim Rataje, czyli osiedle Piastowskie 106.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Maciej Młodzik, organizator.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
6: Przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych na Raszynie powstaje nowa część z salami warsztatowymi. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. W najwyższym punkcie budynku pojawiła się wiecha, czyli taki symboliczny wieniec. Osiągnęliśmy na tej budowie stan surowy otwarty, co oznacza, że gotowe są ściany nośne, stropy czy też dach. Teraz wykonawca zajmuje się montażem okien oraz rozprowadzaniem niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zakończyły się też niemal wszystkie prace związane z zewnętrznymi instalacjami. Między innymi zamontowane zostały zbiorniki retencyjne, ale też wykonano przebudowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. A dzięki tej inwestycji przyszli fachowcy wykształcą się w profesjonalnych i nowoczesnych warunkach, bowiem w tym nowym budynku będzie można zdobywać praktyczne umiejętności zawodowe w zakresie architektury krajobrazu, wykończenia wnętrz i branży budowlanej. Co ciekawe, już teraz uczniowie mogą obserwować plac budowy przez okna głównego budynku, ale też grupy z nauczycielami mają możliwość wejścia na teren robót. Powierzchnia całkowita tej nowej części wyniesie 600 metrów kwadratowych. Budynek ma jedną kondygnację, ale o zróżnicowanej wysokości brył. W wyższej części powstają właśnie te sale warsztatowe z niezbędnym zapleczem, a w niższej będą pomieszczenia zaplecza organizacyjno-dydaktycznego, węzeł sanitarny czy też magazyn.
1: Dzięki rozbudowie szkoły zwiększy się powierzchnia użytkowa na potrzeby praktycznej nauki 10 zawodów o silnym zapotrzebowaniu dla wielkopolskiego rynku. Kolejny temat w naszym magazynie. Jak powinien wyglądać ekologiczny transport? W jaki sposób racjonalnie korzystać z tego, co nam daje natura? To tylko niektóre pytania, jakie postawili przed sobą młodzi artyści, którzy wzięli udział w drugiej edycji konkursów plastycznych Mobilna Metropolia oraz Nasza Ekometropolia. Folia.
7: Wielki finał, cieszymy się. Jest to druga edycja konkursu plastycznego o zakresie prac, które pokazują, jak możemy zmieniać mobilność miejską na eko oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, czyli ekometropolii. Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Z tej drugiej edycji było dużo więcej prac, dużo większy też wybór prac, więc powiem szczerze, coraz bardziej świadomość dzieci, jeżeli chodzi o ekologię, o postawy ekologiczne, jest coraz większa, co bardzo cieszy.
8: Anna Aleksandrzak, dyrektorka Biura Metropolii Poznań. Mamy rozstrzygnięcie, a w zasadzie przyznanie nagród w dwóch konkursach. To jest już druga edycja konkursów plastycznych realizowanych przez Metropolię Poznań w ramach projektów finansowanych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
1: Jakie prace pojawiły się? No niestety słuchacze tego nie widzą.
8: Po pierwsze, one były bardzo kreatywne, bardzo ciekawe i bardzo różnorodne. Począwszy od komiksu, który pokazuje i uczy w zasadzie, jak właściwie się powinniśmy zachowywać, jak segregować odpady, poprzez takie prace, które pokazują naszą planetę w dobrej i złej kondycji. Także prace były bardzo różnorodne, pokazują sposoby przemieszczania się po mieście w sposób aktywny, w sposób wykorzystujący transport publiczny i też troskę o nasze małe ojczyzny.
1: Bo tutaj powiedzmy nie chodziło tylko o zabawę.
8: Tak, przede wszystkim ten konkurs miał mieć wymiar edukacyjny. Taki był plan, żeby uczniowie czy uczennice zmierzyli się z tematem. To były dwa tematy. Jeden właśnie w zakresie klimatu, zmian klimatycznych, a drugi właśnie związany z aktywnym przemieszczaniem się po mieście. Także musieli trochę pomyśleć, w jaki sposób przedstawić ten temat, jakie rozwiązania nam zaproponować, żeby były one ciekawe i atrakcyjne. Tutaj musimy powiedzieć, że jesteśmy akurat liderem dwóch dużych zintegrowanych projektów. Także czy to ścieżki rowerowe, czy rozwiązania związane z małą retencją, to są parki kieszonkowe, to są ekoprzystanki, szereg mniejszych i większych projektów, które realizowane są właśnie przy wsparciu środków unijnych. Dwa duże zintegrowane projekty, które łączą różne samorządy.
1: Tutaj rodzice dumni, tak?
9: Jak najbardziej.
1: I co córka wykonała?
9: Może powiesz, Marcyńko?
10: Córka wykonała rysunek, na którym przedstawiła, w jaki sposób my w domu dbamy o środowisko, czyli narysowała dom jednorodzinny, narysowała szklarnię, narysowała samochód elektryczny, który się ładuje, panele słoneczne.
1: A skąd państwo jesteście?
10: My jesteśmy z Siekierek Wielkich.
1: Czyli z okolic Poznania.
10: Okolice Poznania, dokładnie. No właśnie szklarnię mamy, właśnie z deszczówki korzystamy w ogrodzie, staramy się maksymalnie wykorzystać panele słoneczne.
9: Mamy specjalny system uzdatniania wody, który wujek wymyślił. Tak naprawdę łapiemy deszczówkę i później podlewamy nią ogródek.
10: Pomagają dzieci w ogrodzie, tak? Też dbają właśnie o rośliny, o ogród.
11: Nie jesteśmy z Murowanej Gośliny.
1: Czyli okolice Poznania.
11: Tak.
1: I jesteście eko?
11: Eko, oczywiście. Córka stworzyła komiks.
1: A syn co wykonał?
12: No wykonał pracę związaną z nowoczesnym transportem bezemisyjnym.
13: Był tam na przykład samolot przyszłości.
1: A państwa zdaniem takie konkursy są potrzebne, żeby promować ekologię?
14: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że można w tym wygrać fajne nagrody.
15: Wykonałam pracę z konkursu Mobilna Metropolia. Rysunek przedstawiający koziołka i dwójkę ludzi jadących na rowerach, żeby promować jazdę na rowerze i no, żeby było zdrowo.
1: Akcent taki poznański, koziołek.
15: Tak, właśnie specjalnie był ten koziołek na przodzie.
1: Wszystkim młodym twórcom gratulujemy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Na stacjach Amic Energy paliwa taniej do minus 50 groszy na litrze. Aktywuj kupony w aplikacji amicenergy.pl i tankuj taniej dowolnego dnia. Rabaty obowiązują na wszystkie rodzaje paliwa do 3 maja.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Udanej majówki życzy Deli Park, park edukacji i rozrywki. Czekamy na Was w majowy weekend.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. To jest weekendowe Melo, majówkowe wydanie. Bardzo fajnie, że jesteście razem z nami. Lecę, bo chcę. Jak chcecie polecieć bardzo mocno i wysoko dzisiaj, to jesteście w dobrym miejscu, bo taką właśnie muzykę na ten trzeci dzień majówki dla was mamy. Dims Bambi, Waima już za chwilę, a potem Hearts od Ebena. Jeśli macie ochotę dać znać, co u was, pokazać, gdzie jesteście, jak ta wasza majówka wygląda, to wysyłajcie foty albo głosówki, albo wiadomości na naszego WhatsAppa.

Zok, Zokaria, Andy Das, Charis w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami. Ta przewaga, którą macie nade mną, jest taka, że wy pewnie gdzieś w pięknych okolicznościach przyrody, a ja w studiu, ale wcale nie narzekam. Po prostu chcę zobaczyć, gdzie jesteście. Ślijcie zdjęcia.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Rehab to gość, którego dobrze znacie z Dobrego Omelo. To gość, którego będziecie mogli zobaczyć na żywo i posłuchać na Sunrise Festival 2026. Zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu nad morze i bawimy się razem z wami na przełomie lipca i sierpnia przy takich właśnie gwiazdach jak Rehab, który w głównym line-upie oczywiście już się znalazł. Ale mamy też trochę innych muzycznych smaków w naszej playliście dzisiaj dla was z okazji majówki. Dub Dogs, Fezo, Zark, trochę brazylijskiego brzmienia w numerze How Does It Feel? Posłuchajcie i bawcie się dobrze.

0: Klubowa klasyka Fady, Can't Let Go w Melo Radio w weekendowym Melo, które Paweł spędza w samochodzie, póki co przynajmniej, i pozdrawia z trasy. Napisał: w środę pakowanko, weekend, urlop, czas start i Melo w Sardynii będzie grało. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na fotę z plaży. Nikola z kolei w drodze do Gdańska, mieli jechać wczoraj, ale coś tam się poprzestawiało, więc jedźcie ostrożnie. Pogoda dzisiaj piękna na plaży, bawcie się dobrze.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Over You, Nate and Dave.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Radio Poznań. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
1: Siemanko, 11 to jest weekendowe Melo. Majówka trwa 3 maja w kalendarzu dzisiaj. Nathan Dave Shion, Over You, to jest pierwszy numer ode mnie. O tej porze. Opoka, siema.

Fishery Rain w Melo Radio. To gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland. Będziemy tam razem z wami. No i bardzo się cieszymy, że to znowu z nami będziecie zbierać swoje najpiękniejsze wspomnienia z tegorocznej wakacji. No tak, zobaczycie, że będą najpiękniejsze. A jak macie ochotę sięgnąć po najpiękniejszy quizior przygotowany na majówkę, na trzeci dzień maja, święto Konstytucji, to wbijcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was również taką rozrywkę. I Can't Be The Only One, to jest kolejny numer ode mnie. Juno Czas przed wami.

0: Anima GG z numerem Beautiful w Melo Radio. Tu weekendowa Melo. Meldujemy się na posterunku i mamy nadzieję, że pokażecie, gdzie wy jesteście jeszcze przed południem. Czy u was 30 stopni, bo dzisiaj miały takie temperatury pojawić się w niektórych miejscach na termometrach, więc przesyłajcie relacje, co tam u was. Za chwilkę Summer, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
10: Tato, zabrakło dla lalek domku.
11: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
12: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
13: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
14: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
16: Ale to kręci!
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Udanej majówki życzy Deli Park, park edukacji i rozrywki. Czekamy na Was w majowy weekend.
20: gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Tylko w KFC.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Armin Van Buuren z rewelacyjnym głosem Sophie Alice Baxter, Not Giving Up On Love w Meloradiu. A ktoś tu z nami spaceruje dzisiaj po Łazienkach Królewskich w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie, Józek. 25 stopni w stolicy, a jak u was w innych częściach kraju? Jak tam północ? Jak tam dalekie południe? Czekam na wasze foty, na wasze głosówki albo wiadomości przy naszym WhatsAppie. Daya I'll Be Good Boys to jest kolejny gorący numer na majówkę od Meloradia dla was.

0: solo.
1: To Blanka i Solo, nasza gorąca gwiazda, gorąco też w Mysłowicach. Pozdrawiamy Ewelinę, która właśnie się opala. Topimy tłuste, tak ciepło napisała. O, już nie przesadzaj, już tak się nie kąsaj, dziewczyno. Mamy nadzieję, że dobrze się bawicie dzisiaj z Melo.
2: A już o 12 zagramy.
1: Mamy jeszcze więcej dobrej muzy. Where is my husband? Ray David Guetta przejmują stery punktualnie w południe. Zaraz wracam.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
13: Siemanko, to już w tej godzinie oddam komuś z was podwójne zaproszenie na 31 lipca na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Gotowi? No to bądźcie czujni. A na razie Where's My Husband, Ray David Guetta, Opoka, siema.

No, piłkarze mają swoje cieszynki po strzelonych golach, prawda? Wiecie, Ronaldo, Messi i tak dalej. No i ja bym chciał, drogie panie i drodzy panowie, usłyszeć wasze cieszynki. Gdybyś tak dowiedziała się, gdybyś dowiedział się, że wejściówka na Sunrise Festival trafia właśnie do ciebie, to jak byś zareagowała? Jak byś zareagował? Bo ja mam taką podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, na 31 dzień lipca i chętnie oddam. Czekam na wasze cieszynki. Chcę je usłyszeć. Wysyłajcie głosówki na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go oczywiście wbijając na smartfonie meloradio.pl. Na dole jest baton. Klikacie wyślij głosówkę i wszystko dzieje się samo. Tylko bądźcie kreatywni, bo tę najbardziej kreatywną cieszynkę oczywiście dzisiaj nagrodzę. Sunrise.

Eben i Hollow w Melo Radio w weekendowym Melo. Czeka wejściówka na 31 lipca na Sunrise Festival, a ja czekam na wasze cieszynki. Pokażcie, jak cieszylibyście się, gdyby ta wejściówka trafiła dzisiaj właśnie do was. Czekam oczywiście na głosówki na naszym WhatsAppie. Za chwilę International Love, Pitbull i Chris Brown, a jeszcze w tej godzinie Kygo Khaled z Griffinem. Save My Love to kolejna muzyczna, gorąca propozycja, która mam nadzieję jeszcze bardziej podnosi temperaturę wszędzie, gdzie jesteście. Czy gdzieś jest 30 dzisiaj?

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
3: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
4: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
4: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
6: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
7: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
6: Jaką?
7: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
6: Super! A co z dziećmi?
7: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
6: No i to jest plan.
8: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: O reklamie.

0: Chciałem usłyszeć wasze cieszynki, jak zareagowalibyście, gdybyście usłyszeli, że jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem, że z 31 lipca w piątek będziecie bawić się tam właśnie razem z nami w Kołobrzegu. No i przyszło wiele okrzyków radości, ale tadam, tadam, nasza podwójna wejściówka leci do... No właśnie, i czekacie teraz pewnie wszyscy, czyje imię się pojawi. Magdaleny.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedzie. Ale że serio?
0: No serio, serio, Magda. Podwójna wejściówka na Sunrise Festival 2026 dla ciebie, no i dla opiekuna, tak wnioskuję. Baw się dobrze, a twoje pytanie, w co się ubierzesz, to już pozostawiam może temu Arkadiuszowi, co to z nim przed chwilą rozmawiałaś. O ile istnieje w ogóle. Bawcie się dobrze. Sunrise.

0: Ripsy Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Taki gorący numer mam dla was tuż przed godziną 13. Za chwilę wracamy do was z kolejną porcją muzyki, a wśród najgorętszych hitów pojawi się m.in. Golden. To Hunter X, który będzie razem z wami po 13. Zaczniemy jednak nieco innym numerem.
1: A już od 13 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Reklama.
1: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
2: Tak, jego cenę też.
1: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
2: Czyli lokata pracuje, my mamy widoki na piękne jezioro?
1: Wiedziałam, że się zgodzisz.
3: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
10: Siemanka, chcecie upolować nasze meloskiety, to bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj do 15 podejmij wyzwanie. Teraz Felix Jan i Kaskada z numerem Boy You Turn Me. Opoka, siema, tu weekendowe melo.

Alok, jedna z gwiazd Tomorrowland w tym roku z utworem Dive Into Me w Melo Radio. W naszej trzydziestce na miejscu 17 w piątek Alok się uplasował z Khalidem. To warto dodać. Dive Into Me zatytułowany jest ten numer. Głosujcie, wspierajcie, jeśli wam się podoba. Jak wyglądała pierwsza trójka? Na trzecim Millennium Don't Want Your Love, na drugim Bibi Rexha i Faithless z numerem New Religion, a listę podbił Thomas Gray utworem zatytułowanym Rumors. Mamy dużo ciekawych propozycji również do notowania. Głosujcie, wspierajcie na playermeloradio.pl. Wszystko dostępne. Hold You, Basto przed wami.

0: Przypomnijmy to sobie jeszcze raz.
1: Mężu, ty mój kochany Arkadiuszu, co ty do mnie mówisz? Że my na Sunrise z Melo Radio. Jezus Maria, masakra, no to jedziemy. Ale że serio?
0: Tak, Magda cieszyła się, to była jej cieszynka i to właśnie ona dzisiaj zgarnęła podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
6: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
0: Po reklamie.

Thunder, Gabry Ponte, jedna z gwiazd tegorocznego Tomorrowland. Wspaniale, że będziemy tam razem z wami. Wspaniale, że będziemy przeżywać to raz jeszcze. Nie mogę w to po prostu uwierzyć, a jednak dzieje się to naprawdę. Gabry Ponte to również część ekipy Eiffel 65. Na pewno kojarzycie taki zespół i parę hitów od nich. It's Not Your Love,

Brita Ora to kolejna propozycja muzyczna na majówkowe popołudnie. Jedna z naszych nowości. Jak wam się podoba, to wspierajcie. Do notowania 30 Meloradia jak najbardziej można.

0: Sound of Legend i legendarne Blue w Melo Radio w weekendowym Melo tuż przed godziną 14. Jak tam u was? Patryk wysyła zdjęcie z plaży. Tam nasza Melo ekipa też jest. Jak macie ochotę, wbijcie na sociale. Zobaczcie, jak pięknie i słonecznie nad Bałtykiem. Ale u nas też będzie bardzo pogodnie i majówkowo.
1: A już o 14 zagramy
0: All My Life Recap na początek.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Udanej majówki życzy Deli Park, park edukacji i rozrywki. Czekamy na Was w majowy weekend.
3: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: O reklamie.
5: Siemanko, to już 14 i to cały czas weekendowe melo, majówkowe melo. Fajnie, że jesteście z nami, ślemy do Was gorące All My Life. Rehab, przejmuję antenę.

Jazzy Spirit Candy Night. Taki gorący numer od Irlandczyków, od takiego właśnie duetu DJsko-producenckiego. Bardzo chętnie sięgamy po ich numer gorący, jeszcze zeszłoroczny, ale cały czas w rytmie. Podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście, przypominając, że majówka to nie tylko przyjemność, ale również wydatki, a więc jak chcecie sięgnąć po dodatkową kaskę, to mamy szybką kasę i chętnie oddamy w dobre ręce parę stówek. Tylko dajcie znać, na co potrzebujecie tych pieniędzy. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. Wbijajcie, zgłaszajcie się, a to już Sun Goes Down. Robin Schulz w Melo.

0: i tak sobie dryfujemy w czasie tej majówki. Another 5-4 Ultra z numerem Talk to You w Meloradiu. A jakbyście mieli ochotę sięgnąć po idealne do klapensów takich plażowych skiety meloradiowe, to możecie spróbować podjąć wyzwanie, które zaraz wam rzucę. 321-321-37, dzwońcie.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na nowe pantofelki na mojej przyjaciółki Wiktorii.
3: Klasa, leci już do ciebie.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: promocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrabki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Tato, zabrakło dla lalek domku.
12: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
13: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
14: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

Być podobno jakieś deszcze, podobno jakieś wiatry, jakieś nawałnice. Nie żebym straszył, ale dajcie znać, czy na horyzoncie nie pojawiają się już powoli jakieś chmury, jeśli nad morzem jesteście. Tu apeluję do naszej Melo ekipy, która właśnie tam majówkę spędza. Pychu, Iga, choćby na przykład tam właśnie są. Pozdrawiamy wszystkich, którzy bawią się dobrze na majówce przy naszej muzyce. To teraz leci do was David Guetta. Walk Away.

0: Danza Kuduro, cokolwiek to znaczy, może ty wiesz.
1: Nie wiem, ale uznajmy, że to na przykład świetne grillowanie w majówkę.
0: Tak, dokładnie, to jest właśnie to. Wydłużamy majówkę, panie i panowie. Nie wierzycie? No to proszę bardzo, zostańcie z nami, a poczujecie to na własnej skórze. Za chwilę po 15 oczywiście najlepsza muza na ten czas.
2: A już o 15 zagramy
1: Good Boys Hathaway.
0: Bawcie się dobrze. Konrad zostaje z wami. Cześć, strzała.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
5: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
6: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
5: Jaką?
6: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
5: Super! A co z dziećmi?
6: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
5: No i to jest plan.
7: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
11: To już 15 na zegarkach, mam nadzieję, że wasze wątroby jeszcze w całości. Ja dorzucam do tego wszystkiego jeszcze najlepszą muzę. Good Boys Hathaway na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kashmir, Jason Ross i Brianna Grace w Mel Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Maturki jutro, moi mili. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowani. No ciekawe, czy będzie lalka, czy może coś innego. Jak będzie, to mówcie mi wróżbita Maciej. Ale, co ciekawe, sporo osób jutro matury nie napisze. Nawet 110 uczeń, słuchajcie, szkoły średniej z niej rezygnuje. No bo po prostu tego nie czuje i uważa, że ma inne opcje. No i to jest jakby okej. Bez matury TikTokerem też można zostać.

Tak, podkręcamy tempo w Melo, 26 minut po 15, to Fisher i Rain. A co byście powiedzieli na deszcz pieniędzy przy poniedziałku? No po majówce, gdzie na pewno wiele wydatków było, myślę, że kasa się przyda, dlatego za chwilę powiem wam, jak łatwo ją zgarnąć. Ed Sheeran natomiast wcześniej, jeszcze przed 16.

0: Reklama.
1: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
2: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
2: I jak ładnie się błyszczy.
3: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
2: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklobiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40% paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tato, zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor. Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Jonas Blue i By Your Side na antenie Melo na 18 minut do 16. Numer idealny, żeby trochę poruszać wiaderkami i pospalać te wszystkie kalorie z karkówek, kiełbasek, ale dobrze, tym się będziemy przejmowali jutro, a jutro też szansa na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Melo Radiu, które myślę, że na pewno po majówce się przydadzą. Może na jakąś randkę, a może żeby po prostu zupełnie

zmienić budżet, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do zabawy. Już jutro szansa na 200. A my dalej podkręcamy tempo. To Kungs i Teofil z London i Galaxy. A u nas za chwilę Armin van Buuren. Jeszcze przed 16.

0: tak, podkręcamy tempo przy majówce jeszcze przed 16. No przy takich numerach to od razu szybciej tam wszystko na grillu dochodzi. No i też bardzo przyjemnie, myślę, że się spaceruje podczas tych majówkowych, ciepłych popołudni.
1: A już o 16 zagramy
0: I Run. No właśnie, choć niektórzy pewnie w sumie nie tylko chodzą, ale biegają, no bo pogoda temu zdecydowanie sprzyja. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
13: I Run to numer, który otworzy nam 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Olivia Adams i Thomas Gray. No jednym słowem będzie przy czym się poruszać, bo my podkręcamy tempo w Melo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio, 14 minut po 16. To Eileen i Millie Goulding i Don't Want Your Love. Gosi Rozenek Majdan nie ma, że dzieciństwo nie ma, że człowiek jeszcze nie umie mówić. Od małego zarabia. A dokładniej to czytam w internetach, że perfekcyjna ostatnio, słuchajcie, powiedziała w jednym z wywiadów, że Henio w trakcie pierwszego pół roku swojego życia zarobił na swoje studia i żeby było jasne, te pieniądze na tego Henia czekają. No to biorąc pod uwagę, że obecnie chłopak ma już prawie 6 lat, to myślę, że ma też już wykupiony pakiet w domu spokojnej starości.

0: Gibbs w Melo Radio, tak podkręcamy tempo 27 minut po 16 i nie zwalniamy tempa. A wy jeszcze majówkujecie, czy już może wracacie z majówki? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak tam ten ostatni dzień majówki wam mija? Dawajcie znać, u nas za chwilę up.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Ej, ale co się działo?
3: Cały czas tłukło.
4: Ale gdzie tłukło?
3: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
2: Ale jak to brzmiało?
4: No i?
3: Ani spać, ani się położyć.
5: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
7: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
7: Marcin
6: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: to promocja. Reklama.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
6: Oj, dzisiaj nie wykonam. Mamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
5: Grzybica?
6: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
5: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
6: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
5: I jak ładnie się błyszczy.
6: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
5: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
7: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
19: Związek Melo.
0: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
19: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
19: Dziewczyny górą.

0: Tak, podkręcamy tempo przy majówce na 19 minut przed 17. Kamil z Karoliną pozdrawiają z trasy nad morze, z nad morza do Warszawy na WhatsAppie. No to szerokości dla was. U Norberta jeszcze wielkie grillowanie na działce z ekipą, nawet fotkę dostałem. No stoły mocno zastawione, nie tylko jedzeniem. Głosówka też wpadła.
1: Halo, halo, Mero Radio, uważamy, właśnie wracamy z majówki. Brakuje nam 200 zł do paliwa, dorzucicie?
0: No jutro wszystko jest możliwe, bo jutro szybka kasa w Mello Radio. Wbijaj na meloradio.pl i zgłaszaj się do zabawy.

0: tak podkręcamy tempo w Melo, to Samba i Notas oraz Zbryska jeszcze przed 17. Korzystamy z tych ostatnich chwil majówki i z tych promieni słońca, chociaż na szczęście to według prognoz z nami zostanie jeszcze kilka dni.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ten kawałek punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem zostańcie z Melo.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
7: Tak, jego cenę też.
6: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
7: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
6: Wiedziałam, że się zgodzisz.
8: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokacie do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców.
14: Majówka trwa, my nie zwalniamy ani na moment, a przy tym numerze to wasze furki dopiero szybko pojadą. Fast Cars and Superstars otwierają 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Save My Love, Melo na 14 minut po 17. Kradzione rzeczy są smaczniejsze. Ja wiem, jak to kuriozalnie brzmi, ale ostatnio zrobili taki eksperyment za granicą. No i okazało się, że osoby, które ukradły innym frytki z talerza, miały lepsze doznania smakowe niż pozostali. No i podobno to też można odnieść do innych sytuacji życiowych. No zakazane obozkusie najbardziej, w sumie nie od dziś wiadomo. No ale teraz zaczynam rozumieć tych wszystkich sąsiadów, którzy regularnie kradną innym diety pudełkowe spod drzwi. No oni po prostu nigdy nie zrobią ani nie kupią lepszego żarcia.

0: Tony Fodera, I Think About Us w Melo. Tak, podkręcamy tempo 26 minut po 17. Piszecie na WhatsAppie Meloradia. Dostałem na przykład bardzo ładne nagranie z flagami biało-czerwonymi i z pozdrowieniami z Zakrzewa Kujawsko-Pomorskie. Też pozdrawiamy, a u nas za chwilę Kesza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX, platformy z ofertą usług lokalnych fachowców. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Państwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. W

0: Taxi. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Sigala w Melo. Podkręcamy tempo 18 minut przed 18, a w internetach ostatnio głośno o filmiku typa, który przyjechał do Polski, przebrał się za Justina Biebera i tak chodził po lotnisku. No, zwracając też uwagę na to, że właśnie nikt za bardzo na niego uwagi nie zwrócił. No, mimo że chodził za nim operator z wycelowaną kamerą. No, ale tak szczerze, no to patrząc na tego ziomka, to się trochę nie dziwię, bo to jest trochę taki case: mamo chce Justina Biebera, mamy Justina Biebera w domu. No to on właśnie tak wyglądał. A to już świeżynka w naszej playce How Does It Feel?

0: Major Lazer w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. Ja zaglądam na naszego WhatsAppa. Sylwia się, słuchajcie, pożaliła, że się podczas tej majówki spaliła. No to co, jakiś kefir, śmietana, czy to tam było, maślanka, i jedziemy dalej.
1: A już o 18 zagramy
0: Only You. Jakoś się trzeba ratować. Szaus i Cup Sport punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
1: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
3: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
8: Kochanie, pamiętasz ten domek na Mazurach?
9: Tak, jego cenę też.
8: Dlatego mamy lokatę 4,5% w Volkswagen Bank.
9: Czyli lokata pracuje, a my mamy widoki na piękne jezioro?
8: Wiedziałam, że się zgodzisz.
10: Wielkie plany to suma małych kroków. Skorzystaj z oferty Volkswagen Bank. Lokata 4,5% w skali roku do 300 tysięcy złotych. Tylko do 30 czerwca. Volkswagen Bank. GmbH spółka z oddział w Polsce. Oferta promocyjna lokata bezwarunkowa ważna do 30 czerwca 2026 roku. W ramach promocji zyskujesz oprocentowanie 4,5% w skali roku na lokatę do kwoty 300 tysięcy złotych na okres 179 dni. Oferta dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego Volkswagen Bank. Szczegółowe warunki promocji, tabela prowizji i opłat oraz informacje o formie działalności banku dostępne na stronie vwfs.pl. Volkswagen Bank. Ten od oszczędzania.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL. Po reklamie. Meloradio Poznań.
12: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No tak to jest, że wszystko co dobre coraz bliżej do końca zmierza. Ale zanim jeszcze się majówka skończy, to Only You Know, początek się o 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

David Guetta i Hype Aton i Walked Away. No marzenie usłyszeć ten numer na żywo, ale w sumie można je spełnić, bo oni na Tomorrowlandzie już niebawem. A ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich łasuchów, bo okazuje się, że jedzenie gorzkiej czekolady może nam, słuchajcie, pomagać spowalniać procesy starzenia. To jest prawda, bo to stwierdzili za granicą ci mądrzy ludzie, naukowcy, na nich mówimy, czyli stwierdzili, że właśnie jedząc gorzką czekoladę możemy to starzenie trochę wyhamować. Także jak ktoś wam powie, że znowu się objadacie, to powiedzcie mu, że to wcale nieprawda, wy po prostu dbacie o swoją młodość.

0: Sweet Nothings w Melo Radio, 28 minut po 18. No takie słodkie nic to zdecydowanie brzmi jak bardzo dobry pomysł na majówkę. A jaki jest bardzo pomysł dobry na lato? To zdradzę wam już za chwilę, więc koniecznie zostańcie z Melo. Jeszcze przed 19 The Way I Are.
1: Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrabki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Bella Ciao w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 17 minut przed 19. To remix od Jugela, który między innymi na Sunrise Festival 2026, ale nie tylko on, bo będzie też między innymi Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez i mnóstwo znakomitych twórców. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. My tam będziemy. Mam nadzieję, że wy też tam będziecie. No jednym słowem, tam po prostu trzeba być, bo tam najlepsza zabawa tego lata.

0: to Szangaj w Melo Radio jeszcze przed 19:00. No czy chcemy, czy nie, coraz bliżej jesteśmy końca majówki, ale na to też jest patent. Zawsze przecież jutro można wziąć urlop na żądanie i ją sobie trochę przedłużyć.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Galaxy. Tylko nie mówcie szefowi, że to ja was do tego złego namówiłem, jakbyście faktycznie brali. Galaxy u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem bądźcie z Melo. Galaxy.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Po reklamie.
5: Wyciśnijmy tę majówkę jak cytrynę i skorzystajmy z tych ostatnich chwil Galaxy na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam. Podkręcamy tempo w Melo.

To już 14 minut po 19, a my nieustająco podkręcamy tempo. Fisher i Rain na antenie Meloradia wieczorową porą w majówkę. My nie zwalniamy tempa, a... ten dźwięk możesz usłyszeć właśnie ty, zgarniając 200 na antenie Meloradia w naszej zabawie Szybka Kasa. Na co takiego siana potrzebujesz? Wchodź już teraz na meloradio.pl, napisz i zgłoś się do naszej zabawy, a jutro takie 200 mogą pojawić się w twoim portfelu. Na przykład na kolejny weekend, na lody, na jakąś fajną imprezę, na jakieś dobre melo. Meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia. Jutro szansa na 200.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, to Sony Fodera, 27 minut po 19, a za chwilę o niezłym przypale w RPA i o tym, jak sztuczna inteligencja wykiwała urzędników. Swedish House Mafia też nam zagra, to już za moment.

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
2: Związek Melo.
0: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
9: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
10: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Topic i A7S. Takie znakomite połączenie w Melo jeszcze przed 20. A w RPA to się, słuchajcie, znają na tworzeniu przepisów. Chcieli stworzyć przepisy dotyczące AI. No i co się okazało? No, że niektórzy pracownicy stwierdzili, że pójdą na skróty i w tej ustawie dotyczącej AI, no, powołali się właśnie na źródła przywołane przez AI, które się okazało, że nie istniały. No, któż by się mógł spodziewać, że tak będzie? Chcieli przechytrzyć ChatGPT, więc ChatGPT przechytrzył ich.

0: Jan Kleosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, ale oczywiście po 20 też u nas nie zabraknie dobrych brzmień, a ja wracam do was w sobotę po 15, życząc dobrego tygodnia, no i jeszcze udanej tej końcówki majówki. Hej!

0: Reklama.
1: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
2: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
1: Jaką?
2: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
1: Super! A co z dziećmi?
2: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
1: No i to jest plan.
3: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów z naszego miasta i regionu. Zaczynamy. Poznańscy policjanci zatrzymali łącznie 5 mężczyzn podejrzanych o rozboje, pobicia oraz uszkodzenia ciała. Do przestępstw dochodziło na przełomie marca i kwietnia w rejonie Wartostrady.
5: Sprawa miała swój początek 27 marca, kiedy policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym ataku w rejonie Wartostrady przy moście Rocha. Sierżant Michał Wiśniowski z Zespół Prasowy Komendy Miejskiej Policji. Z ustaleń wynikało, że grupa młodych mężczyzn zaatakowała swojego rówieśnika, bijąc go i kopiąc po całym ciele. Sprawcy, używając przemocy, dokonali rozboju. Zabrali pokrzywdzonemu niewielką ilość gotówki, papierosy oraz szalik, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń w obrębie głowy i twarzy, w tym złamanie oczodołu. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji w Poznań Stare Miasto. Analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu oraz intensywna praca operacyjna pozwoliła ustalić, że ta sama grupa mężczyzn była odpowiedzialna również za inne zdarzenia o podobnym charakterze. W jednym z nich sprawcy najpierw zaczepili słownie grupę młodych ludzi przebywających nad Wartą, a następnie zaatakowali jednego z mężczyzn, uderzając go i kopiąc po całym ciele. To jednak nie był koniec agresji. W trakcie oddalania się z miejsca zdarzenia jeden z napastników rzucił w kierunku pokrzywdzonych szklaną butelką. Przedmiot trafił w rękę kobiety, powodując jej rozcięcie i narażając ją na poważniejsze konsekwencje zdrowotne. Skrupulatna praca kryminalnych szybko przyniosła pierwsze efekty. 10 kwietnia w wyniku skoordynowanych działań policjantów ze Starego Miasta, wywiadowców oraz funkcjonariuszy oddziałów prewencji zatrzymano pierwszych 4 podejrzanych. Mężczyźni próbowali się ukrywać i uciekać, jednak zostali szybko odnalezieni i obezwładnieni. Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 20 do 30 lat, a jeden z nich posiadał przy sobie środki odurzające. Dalsza intensywna praca operacyjna doprowadziła do zatrzymania kolejnej osoby powiązanej ze sprawą. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu oraz rozboju. Dodatkowo jeden z 20-latków odpowie także za uszkodzenie ciała oraz posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto sąd zadecydował o zastosowaniu wobec całej piątki tymczasowego aresztowania.
4: Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz goście w studio.
6: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: A naszą rozmowę zaczniemy od wtyczek bezpieczeństwa.
6: Dokładnie. To nowe urządzenia, które zostały przekazane strażakom Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski, a jest to tak naprawdę efekt wspólnych spotkań i pracy przedstawicieli wielu podmiotów w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest organizowana przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. To urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo strażakom, którzy ratują osoby poszkodowane w wypadkach drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych. Tak naprawdę są to urządzenia podłączane do pojazdów elektrycznych w gniazda ładowania. Przypominają taką rękojeść od, można powiedzieć, ładowania. Tak to urządzenie wygląda. Ten model, w który zostali wyposażeni wielkopolscy strażacy, ma na celu przede wszystkim rozłączenie napięcia w pojeździe elektrycznym w momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego czy kolizji. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pierwszą zasadą w ogóle w ratownictwie jest zachowanie bezpieczeństwa. Pojazdy spalinowe, tutaj słyszymy pracę silnika, możemy zobaczyć, czy ten pojazd jest aktywny już po wystąpieniu zdarzenia. Natomiast pojazd elektryczny, tutaj nie będziemy słyszeli pracy silnika. Nie zawsze ratownicy w momencie, gdzie jest jakiś harmider, mówimy tu o okolicznościach zdarzenia, są w stanie rozpoznać, czy ten pojazd po prostu został dezaktywowany. I wtyczka bezpieczeństwa ma służyć temu, by bezpiecznie unieruchomić ten samochód, i dalej zająć się ratowaniem życia osób poszkodowanych, tudzież innym zabezpieczeniem, innymi czynnościami ratowniczymi, tak, żeby po prostu ten pojazd nam nie odjechał w momencie, kiedy ratownicy będą pracowali przy tym samochodzie pokolizyjnym, można powiedzieć.
4: Czy często w Poznaniu, w Wielkopolsce dochodzi do zdarzeń, do wypadków, do kolizji z udziałem tak zwanych elektryków?
6: Jest to zjawisko, które, można powiedzieć, rozpoczyna się. Mamy statystykę, która pokazuje, że stosunkowo niewiele jest takich zdarzeń. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj jasno, że to, że ta liczba wciąż jest mała, to no, pewnie dlatego, że coraz częściej wyposażamy się w samochody elektryczne, ale jednak jeszcze na rynku rynek jest przesycony tymi pojazdami spalinowymi. Natomiast dlaczego dla ratowników to jest ważne? Dlatego, że sama kolizja czy wypadek drogowy przecież nie muszą powodować od razu ryzyka powstania pożaru. Czy może inaczej, nie każde zdarzenie z pojazdem elektrycznym to pożar samochodu, ale już właśnie wypadek czy kolizja mogą powodować, że bateria w takim samochodzie będzie się nagrzewać i efektem wtórnym tego zdarzenia może być pożar takiego pojazdu. Zdecydowanie więcej dziś mamy wypadków i kolizji niż samych pożarów pojazdów elektrycznych. Natomiast no właśnie patrząc czy prognozując i określając ryzyko, jakie mamy podczas działań ratowniczych, taka wtyczka, takie urządzenie, wtyczka bezpieczeństwa ma pomóc nam przede wszystkim w tym, żeby z jednej strony dezaktywować ten pojazd, ale z drugiej strony właśnie też ocenić, bo takie możliwości są, czy no, nagrzewanie się baterii w pojazdach elektrycznych występuje już po kolizji i czy to nagrzanie no, w efekcie właśnie wtórnym może spowodować powstanie pożaru. Jest to ważne, dlatego że walka, można powiedzieć, z takim pożarem pojazdu elektrycznego, gdzie mówimy o palącej się baterii, jest trudniejsza niż przy takim, powiedzmy, standardowym pożarze. Tutaj też myślę o pożarze pojazdu z olej spalinowego. Wcześniej, w zeszłym roku, co również jest efektem współdziałania w ramach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, strażacy zostali wyposażeni w takie płachty gaśnicze. One mają właśnie na celu spowodować odcięcie powietrza, w zasadzie tlenu, który jest w powietrzu, w momencie, kiedy pali się taki pojazd elektryczny, tak, żeby najpierw stłumić ten pożar, który mamy, a dopiero potem zająć się schładzaniem czy ewentualnym dogaszeniem, dlatego że no, palące się baterie to pożar taki bardzo dynamiczny, z dużym przyrostem temperatury, no i zwykłe, można powiedzieć, polewanie wodą nie przynosi takiego efektu, którego byśmy chcieli, tak żeby sprawnie taki pożar ograniczyć.
4: To bardzo ważne, co pan powiedział na naszej antenie. Teraz zmienię temat, a zapytam o pożary, ale pożary traw, łąk, nieużytków. Niestety ten temat powraca jak bumerang, prawda?
6: Prawdą jest, że co roku, szczególnie w tych takich miesiącach wiosennych, apelujemy o to, by nie wypalać traw, nie wypalać też gałęzi czy pozostałości roślinnych, które bardzo często mamy, można powiedzieć, pozbierane na naszych ogródkach działkowych, kiedy porządkujemy. Bywa, że strażacy oprócz zdarzeń takich, gdzie faktycznie dochodzi do wielkopowierzchniowych też często pożarów traw, których powody są różne, ale także i człowiek i zaprószenie ognia, no to jeden z tych głównych powodów takich pożarów. Bywa, że właśnie oprócz takich zdarzeń mamy do czynienia z takimi, można powiedzieć, ogródkami, działkami, gdzie no pewnie po telefonie sąsiada, po telefonie osoby, która zaniepokojona, widząc jakiś dym unoszący się między ogródkami działkowymi, alarmuje straż pożarną. My wtedy oczywiście odpowiadamy na takie zgłoszenie, jedziemy. No i nierzadko niestety okazuje się, że to właśnie jakieś wypalanie pozostałości roślinnych na naszych podwórkach czy działkach.
4: Sporo takich zdarzeń mieliście w Poznaniu, w Wielkopolsce.
6: Ten sezon, można powiedzieć, czyli rok 2026, jest lepszy, spokojniejszy. Mamy mniej takich zdarzeń i to cieszy, dlatego że widać, że ta odpowiedzialność naszych mieszkańców no, jest, można powiedzieć, na jakimś poziomie i że takie apele przynoszą jakiś skutek. I dobrze, dlatego że no, to od nas zależy bezpieczeństwo i to my mamy wpływ na tego typu zdarzenia. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie to przyroda, to biologia powoduje, że po prostu dochodzi do pożaru. Także i na terenach trawiastych, na pastwiskach, czy łąkach, czy przy nasypie kolejowym. Ale nierzadko też no, właśnie człowiek, a przede wszystkim człowiek jest tym źródłem, czy tym momentem, od którego pożar się zaczyna. W dużej mierze przez nieuwagę, ale zdarzają się pojedyncze przypadki, gdzie ludzie świadomie podpalają tereny i tu bardzo akcentujemy, że mitem jest, że wypalanie traw czy gleb użyźnia tą glebę. To nie jest prawda, to nie powoduje pozytywnego zjawiska, wręcz przeciwnie, giną całe ekosystemy, czyli zwierzęta, te powiedzmy, ta natura, która nas otacza i zdecydowanie bardziej taka sytuacja, gdzie wypalamy trawy, rujnuje ten ekosystem niż mityczny użyźnia, czy powoduje, że po prostu będzie ten teren lepiej wyglądał, czy lepiej pracował, czy będzie można tam posadzić jakieś sadzonki, że to będzie lepsze, bożyźniejsze. To nie jest prawda.
4: Nie zapominajmy o tym wszystkim, tym bardziej teraz, w maju, gdy przyroda obudziła się do życia. Ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
6: młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję.
4: Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
7: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
4: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
7: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
4: Czyli w okolicy Poznania.
7: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
4: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
7: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótszy zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
4: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
7: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny, takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
4: Oczywiście my trzymamy kciuki za panią Agnieszkę. Tymczasem pozostajemy w temacie wodnych klimatów. Sezon kąpielowy dopiero w czerwcu. Tymczasem, jak przyznają ratownicy...
8: Mimo to, że to jest dopiero maj, ale ta chęć spędzenia czasu nad wodą jest bardzo duża o Wielkopolan. Damian Jerszyński, WOP Wielkopolska. Nie ma się co dziwić, mamy bardzo ładne tereny, bardzo ładną infrastrukturę, jeżeli chodzi o poznańskie kąpieliska i nie tylko poznańskie. I to przyciąga, dlatego też nie ma się co dziwić, że chcemy właśnie nad tą wodą spędzać czas.
4: To, co pan powiedział, ta woda jest jeszcze chłodna. O czym pamiętać, gdy mamy kontakt z taką chłodną wodą, gdy wchodzimy do takiej zimnej wody?
8: Przede wszystkim trzeba się dobrze rozgrzać. To jest zawsze taka moja rada. Jest jakaś aktywność fizyczna, jakiś sport, więc trzeba do tego się przygotować. Dobra rozgrzewka, spokojne wejście do wody. Pamiętajmy, że też nie wchodzimy do wody po posiłku. Trzeba też troszeczkę odczekać. Naukowcy mówią, że to jest mniej więcej godzina, więc tą godzinę należałoby poczekać. Rozgrzać się i stopniowo do tej wody wchodzić, chlapiąc się. To jest takie najważniejsze. Nie od razu do tej zimnej wody wbiegać, bo to może grozić różnym wypadkom nad wodą. Pamiętajmy też, że różne pomysły mogły mieć osoby wcześniej i na przykład wrzucił jakąś butelkę do wody, tak? Na razie te kąpieliska jeszcze nie do końca są sprawdzone, więc też trzeba o tym pomyśleć, żeby nie przeciąć sobie nogi, żeby nie ulec jakiemuś innemu wypadkowi, jeżeli chodzi o wodę. Więc proponowałbym spokojnie wchodzić. Ratowników jeszcze nie ma, mniej więcej będzie można ich zaobserwować na stałe w godzinach 10-18 od połowy czerwca, ale my jako organizacja przygotowaliśmy albo zorganizowaliśmy patrole i ci nasi ratownicy będą widoczni na kąpieliskach poznańskich, nie tylko poznańskie, także powiatu poznańskiego, więc będzie można czuć się troszeczkę bezpieczniej, przypomnieć sobie najważniejsze zasady, ale ja apeluję o rozwagę, o bezpieczeństwo, o przypomnienie sobie najważniejszych zasad, jeżeli chodzi o spędzanie czasu nad wodą. Od 1 maja zaczęliśmy działać, nasze dwuosobowe patrole najczęściej wyposażone są w odpowiedni sprzęt, to znaczy bojka, rzutka, Posiadamy też do tego odpowiedni sprzęt jeżdżący, czyli to będzie albo samochód terenowy, albo quad, no i oczywiście motorówka. Ale w tym roku chcielibyśmy jeszcze bardziej skupić się na nowościach technicznych, a przede wszystkim dronach, które już bardzo szybko wchodzą do ratownictwa wodnego. My taki dron posiadamy i mam nadzieję, że przyczyni się on do tego, że będzie bezpiecznie, jeszcze bezpieczniej na tych naszych wielkopolskich kąpieliskach.
4: O tym wszystkim jeszcze przed sezonem mówił na naszej antenie Damian Jerszyński z wielkopolskiego WOPR-u.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Czas na magazyn, w którym sporo tematów z naszego miasta. Na początek zajrzymy na poznańskie winogrady. Będzie o pewnej inwestycji, a później powiemy o wolontariacie w Poznaniu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek zgodnie z zapowiedzią poznańskie winogrady.
9: Ogłosiliśmy przetarg w sprawie parku Barw i Wody, który to powstanie na osiedlu Zwycięstwa przy Nowej Pływalni. Ten park to oczywiście liczne rośliny, w tym drzewa, krzewy czy kwitnące byliny. Atrakcyjne dla oka będą rabaty z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi w jednym kolorze kwitnienia, czyli powstaną tam takie barwne plamy. Do tego planowane są również duże krzewy kwitnące i zimozielone pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach parku. Przewidziana jest również łąka kwietnia, do tego całość uzupełnią trawniki. Oprócz barwnej roślinności będzie tam też odpowiednio zagospodarowana woda deszczowa, jak też i nazwa tego parku wskazuje. Park więc będzie zasilany deszczówką również z dachu i parkingu pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. Niecek retencyjnych, czyli takich zagłębień na wodę, w których to pojawią się rośliny wilgociolubne, co ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla owadów, płazów czy też małych ssaków. W takim parku też będzie mała architektura sprzyjająca takiemu wypoczynkowi wśród zieleni, czyli ławki, hamaki czy też leżaki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne z nawierzchni mineralnych oraz nowe oświetlenie.
4: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościła
10: Ania Rzepka, Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. W KREO wiosną dzieje się dużo. KREO prowadzi też, jeżeli ktoś nie wie, Poznańskie Centrum Wolontariatu, czyli takie miejsce na mapie Poznania, ale też w internecie, gdzie każda osoba, która chce podjąć wolontariat i też organizacje, które tych wolontariuszy poszukują, potrzebują, może dodać swoje oferty, no a wolontariusze mogą je przeglądać i dowiedzieć się, co to za wolontariat i co on im daje. I widać, że na wiosnę budzimy się do życia, bo tych ofert ze strony organizacji, ale też zapytań ze strony osób, które są chętne, żeby ten wolontariat podjąć, jest bardzo dużo. Dlatego jeżeli jeszcze się wahacie, albo to nie wpadło wam do głowy, ale czujecie tą taką wiosenną energię, która się w was buduje, że chcielibyście zadziałać lokalnie u nas w mieście, to zachęcam, żeby sprawdzać nasze social media, naszą stronę wolontariatpoznań.pl, bo te oferty są bardzo różnorodne i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. My też ostatnio jako Poznańskie Centrum Wolontariatu włączyliśmy się w taką ogólnomiejską akcję wiosennych porządków, który po raz 28 zdaje się organizował Urząd Miasta Poznania. Bardzo nam miło, że mogliśmy się włączyć. Sprzątaliśmy naszą cytadelę. Było to bardzo miłe doświadczenie, bo włączyli się nie tylko nasi wolontariusze KREO, ale też wolontariusze innych organizacji, dzieci i młodzież z rodzicami. Także było to naprawdę fajne dwudniowe wydarzenie, takie międzypokoleniowe. No i też pogoda się udała. Także bardzo się cieszymy i cieszymy się też, że takie akcje organizuje miasto, bo to też pokazuje, że mieszkańcy mogą się zaangażować i widzieć też ten swój realny wpływ po prostu na swoją okolicę przez właśnie po prostu sprzątanie jej, wiosenne porządki, to co robimy w domu i pozwala też poczuć, że ten Poznań też jest naszym domem.
4: A propos okolicy, powiedzmy, że Cytadela to teraz wasza okolica, bo kiedyś KREO mieściło się na Poznańskich Jeżycach, teraz przy ulicy Kutrzeby, to niedaleko właśnie Cytadeli.
10: Zgadza się, akcja odbywała się pod hasłem Sprzątamy nasze firtle, więc my wzięliśmy to sobie do serca. Faktycznie Cytadela jest tuż obok. Nasze biuro KREO, jednocześnie też Poznańskiego Centrum Wolontariatu, znajduje się na ulicy Kutrzeby 16G przez 124. To znaczy Cytadela jest blisko, najlepiej wysiąść na przystanku Urząd Marszałkowski albo Armii Poznań. Warto pamiętać, gdzie jesteśmy. Nie jest trudno trafić, gdyby ktoś się zgubił, to na stronie PCW znajdzie też podpowiedź, bo nasza oferta darmowych szkoleń, spotkań jest bardzo duże i mam nadzieję, że zaraz jeszcze coś o tym wspomnę.
4: Ja byłem u was na Drzwiach Otwartych, wtedy to był mój pierwszy raz u was. Bez nawigacji, powiem tak słuchaczom, trafiłem bez problemu.
10: Da się trafić bez nawigacji, ale jednak, tak jak wspominałam, 16G, to znaczy, że jeszcze przed tym jest 16 od A do F, więc czasami, zależy z której strony podejdziemy, to może być czasem problematyczne.
4: Co dobrego jeszcze u was w maju?
10: W maju mnóstwo dobra. Zacznę może od tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli o tych szkoleniach. Poznańskie Centrum Wolontariatu jak co miesiąc publikuje swoją ofertę szkoleń i w tym miesiącu jest tak samo. Możecie sprawdzić je na naszej stronie wolontariatpoznań.pl, też oczywiście na social mediach, tam znajdziecie cały rozkład jazdy. Są szkolenia darmowe dla osób, które są wolontariuszami w tym miesiącu, między innymi darmowy migowy dla początkujących, który serdecznie polecam, bo również byłam na takiej lekcji jakiś czas temu i tak mnie zainspirowała, że zapisałam się na cały kurs języka migowego, więc warto. Oprócz tego też szkolenia dla koordynatorów i koordynatorek wolontariatu i dla nauczycieli i dla nauczycielek, ale też w tym miesiącu mamy coś specjalnego dla seniorów i seniorek. W KREO, w PCW widzimy, że wolontariat senioralny, czyli właśnie wolontariat podejmowany przez osoby starsze, jest rzeczą ogromnie wartościową. Seniorzy mają wielką wartość w społeczeństwie i ze względu na swoją mądrość, umiejętności, wrażliwość i są po prostu cenną częścią tej naszej sieci mieszkańców naszego miasta i oczywiście całego świata i mają wiele do oddania innym ludziom, też osobom młodym, które żyją przecież w zupełnie innym świecie, innej rzeczywistości niż seniorzy dorastali i naprawdę mogą dać dużo swojej perspektywy, tak jak mówiłam, mądrości, umiejętności i też po prostu swojego czasu. Tych możliwości zaangażowania się jest, tak jak ze wszystkimi grupami społecznymi, ale również dla seniorów bardzo dużo. Mogą oni liczyć na wsparcie, między innymi Centrum Inicjatyw Senioralnych, które również w naszym mieście działa. No i tak jak wspominałam, coś specjalnego dla osób, które jeszcze nie angażują się w wolontariat senioralny. Może nie wiedzą trochę, jak się za to zabrać. Wiadomo, że też wielka część tej takiej komunikacji, informowania o tych możliwościach zaangażowania się odbywa się w internecie i to nie dla każdego może być łatwe, intuicyjne i dostępne. Dlatego też zarówno w maju, jak i w czerwcu zorganizujemy takie specjalne spotkanie właśnie dla osób, które tą przygodę chcą zacząć. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie centrumkreo.pl, również na Facebooku. Spotkanie jest otwarte, będzie prowadziła nasza trenerka Nina Woderska, która jest właśnie koordynatorką projektów senioralnych, zarówno z seniorami, którzy są aktywni, działają i angażują się w wolontariat, ale też z osobami, które mieszkają w domach pomocy społecznej. Ma ogromne doświadczenie i na pewno pomoże wam rozpocząć tą przygodę, która będzie bardzo wartościowa, bo dochodzą do nas też takie informacje od osób, które przyszły na emeryturę, są przyzwyczajone do działania, do angażowania się, do wychodzenia z domu po prostu. Wiedzą, że dalej są sprawne, mają wiele do przekazania jeszcze innym osobom, więc jeżeli takie osoby nas słuchają, to jeszcze raz powiem centrumkreo.pl, ale też Stowarzyszenie KREO na Facebooku. Tam znajdziecie informacje o tych spotkaniach. Jedno będzie w maju, drugie w czerwcu. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Na tym nie koniec. KREO działa również w tematyce dostępności. Edukujemy w zakresie niepełnosprawności. Zarówno w takim trybie szkoleń kompleksowych, 6-godzinnych, które również w tym roku będą się odbywały, ale także animacyjnie. Pojawiamy się na wydarzeniach i eventach z projektem Mobilne Centrum Dostępności. To znaczy, w takim punkcie można przetestować sprzęty, które symulują różne rodzaje niepełnosprawności. Nawet jeżeli jesteśmy empatycznymi, wrażliwymi osobami na potrzeby właśnie osób z niepełnosprawnościami, to takie doświadczenie jest niezwykle cenne, ponieważ pozwala nam wczuć się w rolę tej osoby nie tylko pod tym względem być może jakichś dolegliwości fizycznych czy trudności takich z poruszaniem się, ale też takiej roli i perspektywy w świecie, co to znaczy, kiedy musimy polegać na innej osobie, żeby nam pomogła. To pomoże nam później oczywiście lepiej tym osobom pomagać, bo już wiemy, jak taka osoba czuje się w tej roli, jak do niej podchodzić z szacunkiem. No, w takim punkcie znajdziecie mnóstwo doświadczeń, nowych doświadczeń. Między innymi mamy sprzęty, które symulują niepełnosprawności wzroku, czyli choroby oczu, szumy uszne, oczywiście wózki ortopedyczne, aktywny, również dziecięcy, bo wierzymy w to, że taka edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych lat. Mamy też gogle VR, które pozwolą Wam się wczuć w rolę osoby w spektrum autyzmu, która rozpoczyna swoją przygodę na rynku pracy, czy też przeżywa dzień w szkole. Oczywiście osoby w spektrum autyzmu różnią się od siebie, to jest tylko taki pokazowy materiał, który właśnie ma uwrażliwić na sytuację tych osób, pozwoli lepiej je zrozumieć i podchodzić do nich z większym szacunkiem, większą empatią. Pierwszym takim wydarzeniem, na którym pojawimy się z Mobilnym Centrum Dostępności, będzie Tydzień Bibliotek, czyli 12 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz 25 maja na Forum Wolontariatu Szkolnego. Możecie przyjść, przetestować sprzęt i zobaczyć świat z innej perspektywy i szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Cieszymy się, że takie wydarzenia, na których się pojawiamy i wszelkie nasze projekty, inicjatywy nie są prowadzone jedynie przez zespół trenerów KRO, ale też zawsze staramy się bardzo aktywnie włączyć w to naszych wolontariuszy, wolontariuszki, umożliwić im zdobywanie doświadczenia, kontakt z tymi osobami, które do nas przychodzą i właśnie realną możliwość zmiany perspektywy innych ludzi.
4: Czerwiec to też targi, również w tym roku?
10: Czerwiec to znaczy targi wolontariatu. Będą odbywały się w Parku Wilsona 14 czerwca, także można sobie już zapisać tą datę między 10 a 16. W Parku Wilsona będzie na Was czekała strefa animacji, gdzie dzieci na pewno znajdą coś dla siebie, strefa warsztatów oraz oczywiście to, co najważniejsze, czyli pojawią się organizacje pozarządowe z naszego miasta. Organizacje pozarządowe, które potrzebują wolontariuszy, którzy mają dla nich ciekawe, atrakcyjne, różnorodne zadania, zajęcia. Będziecie mogli porozmawiać bezpośrednio z osobami, które zajmują się wolontariatem, koordynują go, dowiedzieć się właśnie, jakie są możliwości zaangażowania się, jaka jest ścieżka tego wolontariatu, jakie są wymagania, które być może musicie spełnić. Właśnie co wolontariat Wam da. Oczywiście wolontariat to z definicji nieodpłatna praca związana z takim naszą potrzebą pozytywnego wpływu na świat i pomagania innym, ale nie zapominajmy o tym, że wolontariat jest też okazją do rozwoju, czy to emocjonalnego, czy konkretnych umiejętności. Jeżeli dołączamy do jakiejś organizacji, włączamy się zwłaszcza w jakieś działania, których wcześniej nie robiliśmy, zostaniemy do nich przeszkoleni. Taki wolontariat to też możliwość często zaliczenia praktyk czy stażu na studia. To także bardzo cenne doświadczenie, które możemy wpisać do CV. No i z mojej perspektywy też to taka możliwość zajęcia się tym, co naprawdę nas interesuje, bo często nasza droga zawodowa na przykład poprowadziła nas w stronę, no w różne strony po prostu. Nie zawsze jest to, co wymyśliliśmy sobie, kiedy byliśmy na przykład dzieckiem, tak? Ktoś chciał być weterynarzem, kwiaciarką i tak dalej. Wolontariat jest czymś, co pozwala nam znowu zbliżyć się do tych marzeń i ubabrać się w ziemi, posprzątać śmieci, pogłaskać kotki, czy na przykład włączyć się w działania w social mediach, jeżeli to jest coś, do czego czujemy jakąś pasję, ale też niekoniecznie chcemy być influencerem i niekoniecznie się tym zajmujemy na co dzień. Naprawdę to jest to miejsce, gdzie wasza chęć do działania, wasza postawa zostanie doceniona, dostaniecie to wsparcie i też oczywiście przez to, że włączacie się w to wolontaryjnie, nieodpłatnie, ta odpowiedzialność oczywiście jest, bo wspieracie organizację, która robi prawdopodobnie ważne i potrzebne rzeczy, ale też ta tolerancja na błędy, na ten proces uczenia się i to wsparcie będzie na pewno duże. Dlatego zachęcam każdego, kto chciałby spróbować nowych rzeczy, nauczyć się, czuje się może niepewnie, nie tylko w tym kontekście tych umiejętności, ale w ogóle w życiu. Uważam, że wolontariat jest świetnym sposobem na to, żeby zwiększyć to swoje poczucie sprawczości, pewności siebie, takiego osadzenia właśnie w lokalnej społeczności, wśród ludzi. Jeżeli pracujemy też z domu na przykład, to pewnie są rzeczy, których może brakować. Dlatego znowu wolontariat.poznań.pl na wiosnę tych ofert wchodzi naprawdę dużo. Widać, że rozkwita, tak, nasze miasto, że dzieje się sporo wydarzeń, czyli taki wolontariat akcyjny na przykład, jeżeli mamy tylko jeden dzień w tygodniu, żeby się zaangażować, ale też ruszają organizacje z nowymi projektami i potrzebują wolontariuszy też do takiego stałego zaangażowania. Nie martwcie się, że ojej, mam tylko jedną godzinę na dwa tygodnie, czy jedną godzinę na miesiąc, a może mam 5 godzin w tygodniu, bo na pewno osoby, które ten wolontariat koordynują, postarają się znaleźć taki sposób, żebyście się mogli zaangażować, jeżeli macie ku temu chęci.
4: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej i Poznańskie Centrum Wolontariatu. Do zobaczenia na wolontariacie.
4: Dziękuję pięknie za rozmowę.
10: Dziękuję.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na północy Poznania powstaje nowa przeprawa przez Wartę. To inwestycja ważna dla mieszkańców metropolii. Połączona Czerwonak z Poznaniem, zapewniając wygodną i bezpieczną trasę dla pieszych i rowerzystów, kładka będzie gotowa w wakacje. Powstała przy przystani Akwen Marina w Czerwonaku. Na drugim brzegu Warty zejście znajduje się na wysokości Umultowa, blisko leśniczówki na Ramowice i ulicy Nadwarciańskiej. Po jej otwarciu skróci się znacznie, szczególnie dla mieszkańców północy Poznania, droga do Puszczy Zielonki w okolice Dziewiczej Góry. A tymczasem kolejny temat w naszym magazynie. Podpalacz wiat śmietnikowych z Nowego Miasta zatrzymany.
5: Do zdarzenia doszło 22 kwietnia około godziny 15 na terenie Nowego Miasta. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusz tamtejszego komisariatu, przejeżdżając ulicą Kukułczą, zauważył kłęby dymu wydobywające się z wnętrza wiaty śmietnikowej. Policjant natychmiast udał się na miejsce. Zastał tam mieszkańca osiedla próbującego samodzielnie ugasić nabierający na sile ogień. Mężczyzna poinformował funkcjonariusza, że o pożarze powiadomił już straż pożarną. Do czasu przyjazdu pozostałych służb policjant zabezpieczył teren i zadbał o to, by osoby postronne nie zbliżały się do niebezpiecznej strefy. Jednocześnie funkcjonariusz przeprowadził wstępne rozeznanie wokół pobliskiego terenu pod kątem rozmieszczenia kamer monitoringu, które mogły objąć swoim okiem przyczynę i moment powstania pożaru. To nie był jednak koniec. Podczas tych działań policjant zauważył poruszenie wśród mieszkańców osiedla kilka bloków dalej. Jak się okazało, w niewielkiej odległości od pierwszej paliła się kolejna wiata. W tym przypadku ogień był już na tyle silny, że uszkodzeniu uległ również zaparkowany obok wiaty samochód marki Renault. Tam również wezwano od razu zastępy straży pożarnej, która skutecznie ugasiła oba pożary. Mundurowi, mając wiedzę o dwóch podobnych zdarzeniach obok siebie i to w tak krótkim odstępie czasu, nie mieli wątpliwości, że było to celowe działanie. Śledczy z Komisariatu Policji Nowe Miasto zabezpieczyli materiał dowodowy, z którego jasno wynikało, że wiaty śmietnikowe zostały podpalone przez jednego i tego samego mężczyznę. Rozpytanie świadków zdarzenia oraz skrupulatna praca operacyjna policjantów pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy. Jeszcze tego samego dnia 34-latek został przez funkcjonariuszy z Nowego Miasta zatrzymany. Mieszkaniec powiatu poznańskiego usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy za uszkodzenie w wyniku podpalenia dwóch wiat śmietnikowych, a drugi za uszkodzenie pojazdu marki Renault, które nastąpiło w wyniku rozprzestrzenienia się ognia. Łączne straty spowodowane w wyniku tych pożarów wyniosły 20 tysięcy złotych.
4: Podejrzanemu grozi teraz nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czas na dłuższą rozmowę w naszym poznańskim studio. Dziś ze mną
11: Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich.
4: Zacznę od wielkiego odkrycia w bibliotece.
11: To prawda, jesteśmy cały czas pod wielkim wrażeniem tego, co udało się znaleźć w naszych zbiorach. Mianowicie podczas pracy nad przygotowaniem do scenicznego wystawienia sztuki Kościuszko nad Sekwaną okazało się, że w partyturze tego utworu znajduje się najprawdopodobniej pierwszy zapis Mazurka Dąbrowskiego. I mogą Państwo zapytać, dlaczego tak późno się o tym dowiedzieliśmy? A to dlatego, że partytura jest osobno, tekst jest osobno i tekst brzmi zupełnie inaczej niż ten tekst, który my znamy. Wobec tego dopiero w momencie, kiedy pan Mariusz Matuszewski, muzyk, kompozytor i aranżer, wziął na warsztat ten tekst, stwierdził, że to, co gra, to jest właśnie Mazurek Dąbrowskiego z kompletnie innym tekstem. Tutaj w grę wchodzą oczywiście wybiegi przed cenzurą. Jesteśmy w latach 20. XIX wieku i pod zaborami. Stąd też to zaskoczenie. A to jest właściwie dopiero początek, dlatego że będą Państwo mieli okazję zobaczyć Kościuszkę nad Sekwaną i usłyszeć tę muzykę już w listopadzie.
4: To jest dopiero początek, to pozwoli Pani, że za jakiś czas zaproszę Panią do naszego studia tutaj przed 27 grudnia i opowiemy, co dalej.
11: Na pewno będzie o czym mówić. W maju zapraszamy także na nową wystawę do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. To będzie wystawa dla fanów rzeźby, dlatego że bohaterem tej wystawy jest Franciszek Black, a łączy się on z Sienkiewiczem poprzez Krzyżaków, ponieważ myślę, że większość z nas skojarzy Sienkiewicza właśnie jako autora Krzyżaków. Natomiast ten symbol związany z zwycięstwem grunwaldzkim to jest pomnik grunwaldzki w Krakowie, którego autorem był właśnie Franciszek Black. I jak łączyły się losy tych dwóch panów, jak łączyły się historie i wyobrażenia o wielkości wielkiej wojnie z zakonem i też jak łączyły się losy polsko-szwajcarskie Franciszka Blacka i Henryka Sienkiewicza. O tym będzie można dowiedzieć się już 9 maja w sobotę o godzinie 12 podczas otwarcia tej wystawy, ale oczywiście maj to także czas nocy muzeów, więc także wtedy będzie można tę wystawę odwiedzić. Myślę, że bardzo ciekawa wystawa prezentująca Sienkiewicza od troszeczkę innej strony i tę jego najbardziej znaną książkę też w innym kontekście. Spotkania autorskie, czyli to, na co się najbardziej chyba czeka w bibliotece i tych spotkań w maju będzie bardzo dużo. 8 maja zapraszamy do Filii 15 na Fabianowie na spotkanie z Piotrem Bojarskim wokół jego najnowszej książki Drzyzgi. To będzie oczywiście historia o historii, ale też z jakąś zagadką, jak to zwykle u Piotra Bojarskiego bywa. Z kolei 11 maja o 18 gościem Biblioteki Wildeckiej przy ulicy Hetmańskiej będzie Maria Paszyńska. Autorka niezwykle popularna, która łączy w swoich książkach opowieść, tajemnicę i historię. I właśnie ta historia, zwłaszcza historia Warszawy, jest dla niej istotna. Napisała między innymi książkę Dziewczyny ze Słowaka o tym, jak podczas II wojny światowej uczennice i absolwentki słynnego liceum słowackiego działały w podziemiu. Jest też autorką książki Bibliotekarka z Warszawy. Myślę, że dla nas, dla bibliotekarzy, szczególnie istotnego tytułu. To jest pisarka młoda, ale ma w swoim dorobku już ponad kilkadziesiąt powieści i łączy właśnie te elementy naszej polskiej historii także z historią Imperium Osmańskiego, ponieważ ma na swoim koncie także studia orientalistyczne, więc bardzo ciekawa pisarka, bardzo ciekawe książki. Myślę, że warto na to spotkanie się wybrać 11 maja o godzinie 18 do Filii Wildeckiej, a tego samego dnia, czyli 11 maja w głównym gmachu biblioteki spotkanie, które znowu będzie łączyć kobiety i będzie łączyć poezję w naszym cyklu Poetki z daleka i z bliska. Wykład pani profesor Moniki Miazek-Męczyńskiej z naszej poznańskiej filologii klasycznej o tym, co łączy Safonę i Marię Pawlikowską-Jasnorzeską. Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, zwana polską Safoną, wielokrotnie nawiązująca w swojej twórczości do poezji tej greckiej autorki, ale też właśnie pytanie, na ile to nasze myślenie o Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej w kontekście tej literatury antycznej jest prawdziwe. Myślę, że tutaj spotykając się z panią profesor, która jest filologiem klasycznym, to będzie bardzo ciekawe zderzenie tego, co my wiemy, a z tego, co wydaje nam się, że wiemy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej i tego, co wydaje nam się, że wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o samej Safonie. To spotkanie autorskie majowe, ale będzie ich oczywiście jeszcze więcej. Dlatego, że będą też spotkania muzyczne. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filii pod Lipami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów, zapraszamy zapraszamy do galerii Atanazego u nas w głównym gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
4: A będzie coś dla dzieci?
11: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na Dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie

0: zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Phi-Phi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem, no bo nie ma Kubusia Puchatka bez pszczół, a o 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe i tak zajmujące? I mimo tego, że niektórym mogą wydawać się naiwne, no to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, no to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11. To oczywiście nie są wszystkie wydarzenia, które w bibliotece i w filiach będą się odbywały w maju. Zapraszamy na to, by zajrzeć na stronę, ponieważ tam dokładna rozpiska co, gdzie i kiedy. I warto wspomnieć dla starszych słuchaczy, że w maju startuje także Senioralna Wiosna, czyli cykl wydarzeń dla seniorów. W tym roku będzie ona poświęcona fotografii. Będziemy między innymi uczyć Państwa specyficznego patrzenia. Dlatego, że w fotografii najważniejsze jest oko, a to się da wytrenować. Będziemy robić zdjęcia telefonem, będziemy też zastanawiać się, co zrobić, żeby ta fotografia miała w sobie jakąś tajemnicę.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zakończyły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Dolna, Wilda i Krzyżowa. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
3: Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu, dzięki której poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. A kierowcy zyskali miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy Wildy udający się do parku imienia Jana Pawła II musieli pokonać 3 pasy ruchu przez ulicę Dolna Wilda. Dzięki zmniejszeniu długości i szerokości przejścia dla pieszych skrócił się czas przebywania pieszych na jezdni. Dodatkowo zebry przez ulicę Dolna Wilda oraz przez ulicę Krzyżową zostały doświetlone, co oznacza, że poprawiła się również widoczność pieszych po zmroku. Ponadto zgodnie z miejskimi standardami na chodnikach pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym. Na jezdni zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Prawy pas ruchu na ulicy Dolna Wilda, który wcześniej przed zmianami służył do włączania się do ruchu, pełni teraz rolę parkingu. Kierowcy zyskali około 10 miejsc postojowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 160 tysięcy złotych. Dokładna wartość będzie znana po przeprowadzeniu odbiorów końcowych. Ponad 41 tysięcy złotych przeznaczyła Rada Osiedla Wilda ze środków, które ma do swojej dyspozycji.
1: To przypomnę, na poznańskiej Wildzie. Czas na dłuższą rozmowę, a teraz zajrzymy do poznańskiej palmiarni, a tam wiosna na całego w samym Poznaniu, w całym mieście, ale w palmiarni również czuć, że mamy

0: najpiękniejszą porę roku.
1: Oczywiście, że czuć się. Zaczynają budzić się te rośliny nasze wspaniałe w palmiarni. Zaczyna kwitnąć palmiarnia, zaczyna zachwycać feerią barw, kolorów. Aleksandra Tomczyk, palmiarnia poznańska. I też zachęcamy do odwiedzania palmiarni w maju. Nie ruszając się z Poznania, można wyruszyć w podróż. Podążać przez różne kontynenty, różne strefy klimatyczne bez konieczności organizacji dalekiego wyjazdu, bez konieczności stania w korkach, bez dojazdów, tak? Wystarczy wsiąść w tramwaj, w autobus, będąc w Poznaniu i po prostu do nas przyjechać. A wiosnę witamy z przytupem. Będziemy mieli taką, można powiedzieć, małą Holandię w Poznaniu. Można powiedzieć, że taką namiastkę. Symboliczny kwiat dla Holandii, który rozbudzał emocje, wyobraźnie wielu w XVII wieku, bo łączy się to z pierwszą bańką spekulacyjną w historii, można powiedzieć, kiedy te tulipany, te cebulki tulipanów osiągały zawrotne kwoty i spowodowały, no, niemałe zamieszanie w tym kraju. Otóż będziemy mieli namiastkę tej gorączki tulipanowej, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się 25. wystawa tulipanów, także to będzie takie święto, prawdziwe święto wiosny. Będą to artystyczne kompozycje florystyczne przeróżnych tulipanów, czyli taka tulipanomania trochę. Te kwiaty potrafią naprawdę mieć różne faktury, różne kształty, różne kolory. Postrzępione brzegi, to jest wynik choroby, to taka mała tajemnica, ale i tak robi to niezwykłe wrażenie. Także od 8 maja proszę się śpieszyć, bo wystawa będzie trwała tylko do utraty świeżości kwiatów. Tak, na pewno w pierwszym tygodniu będą zachwycały, później już warto przyjść, natomiast warto naprawdę się śpieszyć, zarezerwować już sobie czas na tego 8 maja, na tą podróż i na to zwiedzanie tej wspaniałej wystawy.
0: A tak przy okazji powiedz twoje ulubione tulipany.
1: Chyba takie ciemniejsze, takie ciekawe, trochę mroczne, trochę tajemnicze, także każdy z nas będzie mógł sobie wybrać jakiś taki ciekawy kolor i porównać, zobaczyć.
0: Ja powiem tobie, że jestem tradycjonalistą i lubię te czerwone, takie typowe i żółte. A to chyba taki sentyment się włącza. U babci w ogródku takie właśnie rosły i gdzieś to tak zostało.
1: Takie klasyki, te klasyki oczywiście również zawsze się bronią, zawsze pięknie wyglądają, elegancko i klasycznie. Nawiązując do tych czerwonych tulipanów, one właśnie zakwitły w Parku Wilsona. W samym centrum Parku Wilsona, w tej pięknej części francuskiej, eleganckiej, jak te czerwone tulipany, będzie można również spędzić czas w maju. Park żyje, park się budzi do życia, można posiedzieć na ławeczce, można się zrelaksować, przyjść do palmiarni oczywiście, a przy okazji pospacerować i również właśnie w parku będzie się działo, bo 23 maja zapraszamy na Akademię Zielony Poznań. Na stronie miejskiej miasta Poznań można zobaczyć, co tam się będzie działo, a będzie działo się naprawdę dużo. Będzie wiele stoisk, będą konkursy, warsztaty. Zachęcamy poznaniaków do dbania o tą swoją zieleń w najbliższej okolicy, czyli ogródek, przestrzeń zieloną w najbliższej okolicy, balkony, bo przecież będzie konkurs na najpiękniejszy poznański balkon. Także naprawdę warto podejść, dowiedzieć się, zasięgnąć porady, jak uzielenić dookoła swoją przestrzeń. Później, dzień później dokładnie, bo to będzie w sobotę, a 24 maja w niedzielę spędzimy czas i rodzinnie, i bardzo ciekawie. W duchu takim trochę zero waste, bo będzie wietrzenie szaf. Będą stoiska, gdzie będzie można wymieniać ubrania. Unikatowe rzeczy z drugiej ręki czekają na nas. Będzie piknikowa atmosfera, strefa gastronomiczna i lokalne rękodzieło, lokalni twórcy. Będzie biżuteria, będą ubrania, atrakcje dla dzieci też, co ważne. Podczas gdy mamy będą buszować, tatusiowie też się nie będą nudzić z dziećmi, także będzie można skorzystać z tych atrakcji. Też pójść do palmiarni oczywiście. Także zapraszamy i 20 i 24 maja będzie się działo dużo w Parku Wilsona.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: W kalendarzu maj, a wy niezmiennie słuchacie naszego magazynu prosto z Poznania. Ponad 3 miliony złotych na ratowanie zabytków. Powiat poznański dofinansuje 37 obiektów. Spora część środków zostanie przeznaczona na ochronę dóbr kultury sakralnej. Na pomoc mogą liczyć także instytucje publiczne, jednostki samorządowe, rządu terytorialnego, podmioty prywatne oraz historyczne tereny zielone. Rekordowa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. w naszym magazynie Kultura. W maju kwitną bzy, kwitną kasztany, ale też dzieje się w Teatrze Ósmego Dnia.
2: Wszystko kwitnie. Zapraszamy do Teatru Ósmego Dnia. Jest wielkie zainteresowanie już od lutego, kiedy była premiera spektaklem Teatru Łapaczy Snów, Don Kiszot. Myślę, że z jednej strony ludzie chętnie przychodzą na Don Kiszota, bo to klasyka, ale z drugiej dlatego, że jest to absolutnie fenomenalna i fantastyczna grupa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób dorosłych, to chciałbym podkreślić, bo często to się nam jakoś w głowie spina z dziećmi czy młodzieżą. To jest spektakl o szukaniu jakiejś swojej tożsamości i podążaniu za swoimi marzeniami, ale najlepiej to, o czym on mówi, ujęła w swoim wierszu jedna z aktorek, Natalia Turosławska. Ona też tą swoją twórczość przedstawia w tym spektaklu. Napisała mianowicie: zamykam oczy, marząc o życiu innym niż głupi los mi zgotował, o takim życiu, w którym coś znaczę i wielkich rzeczy mogę dokonać. To jest pragnienie, myślę, każdego człowieka, a dla naszych aktorów z Teatru Łapaczy Snów z Poznania jest to może nie tyle trudniejsze, co jeszcze bardziej oni czują tę potrzebę, żeby biec za marzeniami, żeby osiągnąć coś w swoim życiu i żeby nie być na przykład postrzeganym tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która jak każdy ma jakieś talenty, pragnienia, marzenia i tak dalej. To od tego zaczynamy właśnie. 8 maja i 9 maja też bardzo oblegany spektakl Kafka, tekst urywa się. Przypomnę, że nasz teatr stworzył właściwie taki tryptyk z tekstami Franza Kafki, bo niedawno była rocznica jego śmierci, taka pełna, setna, i ten Kafka gdzieś ciągle wracał i wydawałoby się, że to jest taka literatura sprzed 100 lat właśnie, nieco odległa, ale Kafka ma grono swoich fanów przez dziesięciolecia i teraz też gdzieś wraca to zapotrzebowanie na prozę Franza Kafki i zastanawiamy się właśnie w tym spektaklu, jaki Kafka jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. To taki autor może niejednoznaczny, często gdzieś obudowany różnymi stereotypami, a my w spektaklu salowym, bo jest to właśnie oprócz monodramu i spektaklu plenerowego nasz spektakl salowy dotyczący Franza Kafki. Też jest to rozważanie o relacjach, tam są fragmenty listu do ojca Franza Kafki, o wydobywaniu się aktora czy artysty z podziemi, czyli też o takim kreowaniu siebie, i to właśnie 8 i 9 maja o 19 w Teatrze Ósmego Dnia.
0: A później 15 maja, tak?
2: W połowie maja dokładnie mamy pierwszy pokaz powarsztatowy. Kiedyś opowiadałem Państwu o warsztatach, które nazywamy Alternatywna Szkoła Teatru, w którym ludzie dorośli i młodzież spotykają się nie tylko po to, żeby bawić się teatrem czy próbować szukać siebie w teatrze, ale żeby stworzyć spektakl, czy też taki właśnie pokaz powarsztatowy. A tak się składa, że mamy w tym roku rocznicę urodzin Stanisława Barańczaka, więc naszego poznańskiego poety, ale też założyciela Teatru Ósmego Dnia. Był on w tej grupie, która właśnie teatr zakładała, i dlatego nasza grupa ludzi dorosłych, która nazwała się Byle Nie w Dżinsach, taką nazwę przybrali, proponuje nam właśnie pokaz powarsztatowy Sny po B, czyli po Stanisławie Barańczaku, na podstawie jego tekstów, jego poezji. Właśnie warsztatowicze wyciągali różnego rodzaju poetyki, słowa, metafory. To, co znowu nam współczesnych ludzi dotyka w twórczości tego poety, który tak zresztą niedawno żył pośród nas i myślę, że jeszcze wielu go pamięta, ale tak to jest też z pamięcią, że trzeba ją podsycać, i właśnie dobrze, że jest ta kolejna jakaś rocznica, w której możemy przypomnieć, kim Stanisław Barańczak był dla nas, dla poznaniaków, dla Teatru Ósmego Dnia.
0: I to nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, bo już 22 maja
2: mamy kolejny pokaz właśnie tym razem młodzieży, grupy młodzieżowej właśnie warsztatów Alternatywna Szkoła Teatru. No młodzież ma coś takiego w sobie, że może trochę trudniej jest nam opisać dokładnie, co będzie efektem tej ich pracy, ale są bardzo zaangażowani i na pewno zachęcająca może być ta młodzieńcza energia, która na tej scenie aż buzuje i pulsuje, i tym razem pokażą pokaz powarsztatowy pod tytułem Dystopia. Więc myślę, że to w takim kręgu bardzo popularnym teraz jakiegoś też science fiction i takiego pokazywania różnego rodzaju utopii i dystopii, to się bardzo dobrze wpisuje. Jeszcze w maju będzie wiele innych rzeczy, ale myślę, że będziemy mieli też okazję sobie o nich porozmawiać, bo jeszcze pewne rzeczy musimy dopiąć i odpowiednio przedstawić. Także 7 maja, 8 i 9 maja, 15 maja i 22 maja, mam nadzieję, że w te wieczory znajdą Państwo czas, żeby pojawić się przy ulicy Ratajczaka 44.
0: A jeśli ktoś tego nie zanotował, to oczywiście może zajrzeć na Waszą stronę.
2: Zapraszamy na naszą stronę teatrusmegodnia.pl bez polskich znaków, ale też we wszystkich platformach społecznościowych jesteśmy jakoś obecni, także można nas znaleźć i śledzić, co się u nas dzieje.
0: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Szymon Bojdo.
0: Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A ja przypomnę, że cały czas słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Będzie remont Teatru Polskiego w Poznaniu. Otrzymał on ponad 49 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: No to jest olbrzymie dla nas wyzwanie. Chyba w mojej historii współpracy z teatrem jest rzeczywiście to największe wyzwanie. Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ukrywam, że z jednej strony się oczywiście z tego bardzo cieszymy, bo to jest niezwykły prezent na nasz jubileusz 150-lecia teatru, ale z drugiej strony też istnieją pewne obawy i niepokój z tym związany, bo rzeczywiście odpowiedzialność za ten projekt jest olbrzymia. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki naszym pracownikom i dzięki firmom, które wybierzemy w drodze postępowań przetargowych, nam to się wszystko uda i sprawnie przebiegnie.
0: A teraz okolice poznańskiej Śródki.
4: W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury.
0: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych. Od tego zaczynamy to wydanie magazynu.
5: Tak, jak co roku, od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
4: W najbliższym czasie pasażerowie muszą nastawić się na utrudnienia.
5: Przez 3 tygodnie będą zmiany w obrębie skrzyżowania ulicy Słowiańska i Murawa. Tam będą prowadzone prace właśnie na przejeździe tramwajowym. Torowisko prowadzi ulicą Murawa, natomiast przejazd jest przez ulicę Słowiańską, także tutaj przejazd przez to skrzyżowanie na wprost przez ulicę Słowiańską nie będzie możliwy podczas prowadzenia tych prac. No i także 2 linie tramwajowe, na których tramwaje dojeżdżają do pętli na Puławskiej, będą miały w tym czasie zmienioną trasę. 4 zostanie skierowana do pętli na Wilczaku, natomiast 19 będzie miała nieco skróconą trasę i z ulicy Gwarnej pojedzie przez Plac Ratajskiego do Placu Wielkopolskiego. I także te zmiany będą dotyczyły 5 linii autobusowych, 4 dziennych i 1 nocnej 218, a te dzienne to będą linie numer 169, 174, 182 i 190. I te zmiany, tak pokrótce mówiąc, będą polegały na tym, że autobusy w momencie, kiedy nie będzie można przejechać ulicą Słowiańską na wprost, będą musiały nawracać przez ulicę Murawa i skrzyżowanie ulica Murawa Winogrady z jednej strony, albo jadąc od kierunku osiedla pod Lipami, można powiedzieć do góry, w kierunku do osiedla Przyjaźni, te autobusy wtedy pojadą w prawo, także w Murawę, ale będą nawracać na rondzie Solidarności i z powrotem Murawą dojeżdżać do ulicy Słowiańskiej. Oczywiście wszelkie szczegóły dotyczące tych linii 4 autobusowych, jak i tej linii nocnej znajdują się na naszej stronie internetowej. Tam można zobaczyć sobie dokładnie, jak te trasy będą przebiegały, ale należy być wyczulonym, bo tutaj akurat te autobusy będą musiały skorzystać z takiego objazdu tymi pobliskimi ulicami.
4: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października, ale powiedzmy oprócz Winograd, skupiliśmy się na Winogradach, jakie prace jeszcze czekają w najbliższym czasie?
5: Tak, w momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach, także będą wymieniane wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów, to jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca. W tym samym czasie, czyli od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca, będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starołęka. Torowisko od ronda Starołęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starołęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starołęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego, jak i na rondzie Starołęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania. Tak szeroko zakrojonych, kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo, torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
4: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
5: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
4: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
5: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
4: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Ja również.
4: Było o komunikacji miejskiej i zmianach, jakie nas czekają. W programie teraz zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu znów można za darmo wykastrować lub wysterylizować kota i psa.
3: Tak, już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwig, usługi komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Chipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
4: Przypomnę, w połowie marca radni miejscy zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Kolejny temat w naszym magazynie, ale pozostajemy w świecie zwierząt.
6: Z Duisburga do Poznania przyjadą trzy słonice. Dwie mają 35 lat, jedna 41. Przypominam, że w Poznaniu w tej chwili mieszkają dwa słonie. Mieszka ich dwoje, można powiedzieć. Kizi, 40-letnia samica i 27-letni samiec. Dwa słonie to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o takie dobre funkcjonowanie grupy słoni w jednym miejscu. Wszelkie wskazania związane z hodowlą słoni, które przygotowuje Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, mówią o tym, że tych słoni w przypadku samic powinno być co najmniej 4. Mamy więc nadzieję, że po przyjeździe do Poznania wspomnianej trójki ta nasza grupa zacznie funkcjonować. Dlaczego jest też ważne, żeby przyjechały trzy słonie? One u siebie w Duisburgu spędziły razem już ponad 20 lat, a transport ich z Duisburga i to, że one muszą stamtąd wyjechać, to jest konieczność. Tu już nie ma nad tym dyskusji. Warunki, które tam są, nie odpowiadają współczesnym wymaganiom związanym z hodowlą, z utrzymywaniem słoni sawannowych, bo taki gatunek słonie z Duisburga również, podobnie jak zresztą poznańskie, reprezentują. No i była kwestia znalezienia miejsca na tyle obszernego, na tyle dobrze przygotowanego, choć będziemy musieli wykonać przeróbki jeszcze, aby można było przyjąć trzy słonice jako grupę, żeby dodatkowo nie zwiększać im stresu związanego z podróżą, poprzez to, że rozbijemy relacje, które one między sobą wytworzyły. Stąd praktycznie niemożliwe jest, aby słonie te trafiły do innego ogrodu niż poznański.
4: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO. A tymczasem zakończyły się prace remontowe na stadionie żużlowym na Golęcinie. Zawodnicy rozpoczynają już treningi na ulepszonym torze.
7: Przebudowa była konieczna do otrzymania licencji klubowej. Dzięki poprawie spadków na torze żużlowym zwiększy się widowiskowość meczów. Będzie więcej możliwości wyprzedzania i walki na całej szerokości toru. Z kolei nowe bandy poprawią bezpieczeństwo zawodników. Zyskały one nową podkonstrukcję i okładzinę. Spełniono tym samym wymóg, który w przyszłości będzie dotyczył wszystkich obiektów żużlowych w Europie. Dodatkowo w ramach zadania zakupiono plandekę, której zadaniem będzie ochrona nawierzchni przed nadmiernymi opadami. Nowe oświetlenie stadionu spełnia wymagania pierwszej ligi żużlowej i czwartej ligi piłki nożnej. Ważnym zadaniem była też budowa nowego odwodnienia. Odprowadzona z toru deszczówka zgromadzona w zbiornikach retencyjnych posłuży do nawadnienia toru i okolicznej zieleni. Za sprawą modernizacji nawierzchni zmieniło się także wpisane w tor żużlowy boisko do piłki nożnej oraz futbolu amerykańskiego. Na wykonanej od nowa podbudowie boiska pojawiła się trawa syntetyczna, która może być eksploatowana przez cały rok, poza tym nie niszczy się tak bardzo przy intensywnym użytkowaniu jak ta naturalna. Co ważne, wrysowano już stałe linie do futbolu amerykańskiego, co czyni boisko jednym z niewielu w Polsce tego typu.
4: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A jeszcze przypomnę, że przebudowa na Golęcinie była konieczna do otrzymania licencji klubowej.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: W tym wydaniu sporo tematów z naszego miasta, ale też z regionu. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 9 osób zatrzymanych za handel ludźmi.
8: Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu zatrzymali 9 osób, które są podejrzane o udział w procederze handlu ludźmi. 8 z tych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz do 20 lat więzienia. Do tej realizacji doszło 21 kwietnia tego roku, kiedy to policjanci na terenie Wielkopolski zatrzymali 9 osób. 8 osób na wniosek prokuratury, jak mówiłem wcześniej, decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu. Podejrzani to Polacy, Kubańczyk, a także Kolumbijka. Wszyscy usłyszeli zarzuty z artykułu 189a kodeksu karnego, który dotyczy właśnie handlu ludźmi i za to przestępstwo grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Mechanizm działania sprawców polega na tym, że werbowali do pracy z Kolumbii osoby w trudnej sytuacji materialnej. Potencjalni pracownicy trafiali na ogłoszenia w internecie bądź też przez kontakt z Kolumbijczykami, którzy przebywali w Polsce i po kontakcie z tak zwanymi koordynatorami był organizowany przelot tych osób do Polski. Często wiązał się dla nich z dodatkowym zadłużeniem się, bądź też tak zwana agencja pracy. Oferowała im po prostu pokrycie kosztów biletu i późniejsze potrącenie tej należności z wynagrodzenia. Kiedy przylecieli do Polski, pracownicy trafiali do tak zwanych domów przejściowych, gdzie oczekiwali na podjęcie pracy. Podpisywali z agencją umowy po polsku in blanco, których tak naprawdę nie rozumieli. Dodatkowo okazywało się, że byli kierowani do zupełnie innych zajęć niż te, na które się umawiano. Obywatele Kolumbii pracowali głównie w branży spożywczej bez wymaganych badań, szkoleń BHP, a za wykonywaną pracę otrzymywali niższe wynagrodzenie niż to, które było w umowach. Osoby te ze względu na nieznajomość języka polskiego, a także realiów, które panują w Polsce, były całkowicie zależne od wykorzystującej ich agencji i tzw. koordynatorów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podczas zatrzymań zabezpieczyli ponad 200 tysięcy złotych i 50 tysięcy dolarów, a także telefony, komputery, dokumentacje oraz podrobione pieczątki lekarskie. Zostało ustalonych 14 pokrzywdzonych obywateli Kolumbii.
4: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o rekordzie, a chodzi o koleje wielkopolskie.
9: Miesiąc marzec był rekordowym miesiącem dla kolei wielkopolskich. W historii całej naszej działalności przewieźliśmy ponad 1 850 000 pasażerów, co tak jak powiedziałem, jest rekordem i bardzo cieszącym nas wynikiem. Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Koleje Wielkopolskie.
4: A jakie linie cieszyły się największą popularnością wśród pasażerów?
9: Mamy takie top 3 najpopularniejszych linii i numer 1 to jest zdecydowanie trasa z Poznania do Konina, która stanowi około 18% wszystkich pasażerów. Następnie Poznań-Leszno, tutaj mamy 12% udziału i Poznań-Jarocin-Ostrów Wielkopolski, tu około 11% udziału wszystkich pasażerów. Ciekawostką jest również rosnące zainteresowanie liniami, które co prawda przewożą mniej pasażerów, natomiast jest to taki trend wzrostowy. Mam tu na myśli Leszno z Bąszynek, czy też z Poznania w kierunku Piły, a także Wronek i Rokitnicy.
4: Jest też coraz więcej pociągów poza nasze województwo, prawda?
9: Tak, Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia nie tylko w obrębie Wielkopolski, wyjeżdżamy także poza jego granice, między innymi do Łodzi, z Bąszynka, Kutna, czy też Mogilna. Głównie są to pasażerowie, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, natomiast takie taki trend wzrostowy jest również w weekendy, gdzie pasażerowie przyjeżdżają do Poznania na targi organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, między innymi ubiegłotygodniowy Motor Show, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale muzyczne i tym podobne. Pociągi specjalne to nieodłączna część oferty kolei wielkopolskich. Chcąc zapewnić komfortową podróż na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, festiwale muzyczne, dbamy o to, aby ten komfort podróży był na jak najwyższym poziomie. Stąd też uruchamiamy dodatkowe pociągi. W tym roku będą to pociągi m.in. odwożące i dowożące na paradę parowozów, na festiwal Orzeł i Krzyż, czy też już cykliczna impreza Blues Express. Mało tego, już w maju wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda, natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
4: To teraz zmienimy temat. Pasażerowie co jakiś czas mogą wypełniać specjalne ankiety. Takie ankiety również pojawiły się w tym roku, tak?
9: Tak, jest to cykliczny projekt, który realizujemy od 2014 roku. Jego celem jest, aby poznać opinię pasażerów. Dzięki tym ankietom wprowadzane są zmiany do rozkładu jazdy w taki sposób, aby pasażerowie odczuwali z tego satysfakcję, aby ten rozkład jazdy był jak najlepiej dopasowany do ich potrzeb, ale nie tylko. Dzięki wynikom ankiet i tego, jak one są analizowane, udało nam się uruchomić automaty biletowe na wybranych stacjach, przystankach, tych, o które najbardziej prosili pasażerowie.
4: Gdzie pojawiły się takie biletomaty?
9: Między innymi Biskupice Wielkopolskie, Pobiedziska Letnisko, czy też Piła.
4: W jaki sposób można właśnie wypełnić taką ankietę? Gdzie ją znaleźć? Jak to zrobić krok po kroku?
9: Aby wypełnić ankietę, wystarczy wejść na naszą stronę internetową www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Tam znajduje się QR kod lub też link w wygodny dla Państwa sposób. Wystarczy wejść na stronę ankiety, wypełnić ją. Wypełnienie ankiety zajmuje dosłownie 2-3 minuty. Wyniki do nas spływają.
4: A jakie tutaj prośby pojawiają się od pasażerów najczęściej?
9: Dominują prośby dotyczące rozkładu jazdy. Natomiast nie tylko. Zdarzają się wnioski o to, aby poszerzyć kanały sprzedaży biletów. Wspomniałem o automatach biletowych, ale nie tylko. Pojawiają się również sugestie dotyczące na przykład większej liczby miejsc do przewożenia rowerów. Dotyczy to szczególnie okresu letniego czy wiosennego.
4: Pozwoli pan, że zapytam o pociągi. Ile pociągów kolei wielkopolskich jeździ po naszych torach?
9: Obecnie uruchamiamy każdego dnia ponad 500 pociągów. Natomiast do uruchomienia tych pociągów potrzebny jest tabor. Obecnie dysponujemy ponad 80 jednostkami. Na początku marca podpisana została umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a firmą Stadler na dostawę 10 pojazdów elektrycznych Flirt z opcją na dodatkowe 10, co z pewnością bardzo wzbogaci naszą flotę i podniesie komfort podróży pociągami kolei wielkopolskich. Pociągi Flirt będą dysponowały 250 miejscami siedzącymi. Będzie to wielkość zbliżona do obecnych składów, które kursują po Wielkopolsce. Natomiast co ważne, poprawi to możliwości operacyjne i logistyczne i dedykację poszczególnych składów na linie, które najbardziej tego wymagają. Co ważne, poprawi się też komfort podróżowania, ponieważ będziemy mogli sobie pozwolić na zwiększenie liczby składów, czy też uruchomienie z połączeń w większej częstotliwości. Oczywiście, jeżeli będzie tego wymagała frekwencja w danych pojazdach.
4: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówił
9: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
4: Pozwólcie, że poruszę kolejny ważny temat. Zajrzymy do Katedry Zoologii.
10: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskońca zwyczajnego. Zaskoniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż. Samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny. To zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie kwietnia, maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ no, wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
4: Jest pewnie za ciepło.
10: Jest też za ciepło, te ich okienka pogodowe przesuwają się w stronę bardzo wczesnych godzin porannych, albo czasami też ich aktywność może się przenosić na godziny wieczorne i noc. Wtedy znacznie trudniej o takie spotkanie. Szczególnie w przypadku żmii zygzakowatej, która też w okolicach Poznania, w okolicach Nekli, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego może zostać spotkana. Te zwierzęta już tak naprawdę w tym okresie letnim zupełnie są nieobecne na powierzchni, co nie znaczy, że nie ma ich w środowisku. Zostawmy je w spokoju, dajmy im przestrzeń do ucieczki. Jeżeli już potrzebujemy zrobić zdjęcie, to z pewnej odległości. Na pewno nie próbujmy ich łapać. Płazy, wszystkie gady żyjące w Polsce są pod ochroną gatunkową i płoszenie jest też czynnością zakazaną zgodnie z ustawą ochrony przyrody, więc po prostu dajmy im odejść, odpełznąć albo dalej się wygrzewać.
4: O tym wszystkim mówił doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a dokładnie z Katedry Zoologii. Czas na kolejny temat. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w mieście. Tym razem wybrałem się do Parku Wilsona.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Za co lubimy takie miejsca jak to w Poznaniu w tym okresie teraz takim wiosennym?
12: Za spokój, śpiew ptaków i dużo zieleni teraz jest. Także za to, chyba za to.
11: A pani?
13: Myślę, że piękne tutaj
12: i kwitnące
13: psy. Tak, kwitnące drzewa, kwiaty. To jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
11: A często bywają panie tutaj w Parku Wilsona?
12: Bardzo często, bo my pracujemy tutaj niedaleko, więc często przychodzimy z dziećmi
13: na spacery.
11: I taki reset.
13: Też, no, między innymi.
11: Za co lubimy takie miejsca jak to, ten Park Wilsona, w tym okresie teraz wiosennym?
14: Że można wyjść z dzieckiem na spacer.
11: Widzę, że jest, tak, maluch?
14: Tak, jest. Dzisiaj hulajnoga, tak. I rower, i hulajnoga, i wszystko.
11: A o samo miejsce chcę zapytać właśnie, czym ono tak zachwyca tutaj, Park Wilsona?
14: Mi się wydaje, że najbardziej roślinnością i drzewami, bo ma jako jedyny ma tak dużo drzew i cienia i latem tu jest chłodno, bo w porównaniu z innymi parkami, na przykład Areną, to tu jest chłodno i jest też od wody chłodniej i przez drzewa.
11: W maju warto wybrać się tutaj?
14: Tak, myślę, że na pewno. Pięknie kwitną kwiaty i też bardzo jest zadbany ten park.
11: A w tle słyszymy?
14: Ptaszki.
15: Ta natura się podoba, nie? Generalnie jakby roślinność i tak dalej, nie?
11: Mam pytanie, co jest takiego wyjątkowego w tym parku, że tyle ludzi wiosną o tej porze tutaj zagląda?
16: Wydaje mi się, że jest różnica, jak się idzie parkiem, a się idzie ulicą Roosevelta, więc wolę przejść sobie do Poznania Głównego tędy. Przyroda.
17: My mamy zaliczenie zaraz dosłownie obok tutaj, dlatego tutaj siedzimy.
18: Chcieliśmy po prostu być w parku, a nie zamknięci w budynku.
11: Dlaczego ten park jest tak wyjątkowy? Park Wilsona.
19: Jest tutaj bardzo ładnie, bardzo estetycznie. Jest
20: bardzo ładne, ogólnie też te oczko wodne, jeziorko. I też tam można siedzieć na ławeczce i podziwiać widoczki.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że o tej porze tyle ludzi tutaj spaceruje?
21: Może dlatego, że położenie w fajnej dzielnicy i on ma taki klimat trochę dawnych czasów nasadzenia roślin. Do tego historyczna palmiarnia. Dzielnica jest też bardzo urokliwa i dookoła to jest nasza najpiękniejsza, myślę, część Poznania.
11: Warto wybrać się tu w majowe klimaty?
21: Koniecznie.
11: A w tle co? Ptaki, tak?
21: No, zdecydowanie. Jeszcze ile. Także cisza, spokój. To jest środek miasta, to jest centrum, a to jest oaza, stare drzewa, stare nasadzenia. Nie może być fajniej.
11: Takie trochę płuca miasta, tej części miasta?
21: W jakimś sensie na pewno też, tak. Bardzo duża oferta taka odpoczynkowa dla tej takiej zwartej, gęstej zabudowy dookoła. Świetna rzecz.
11: A często pani bywa tutaj w Parku Wilsona?
21: Mieszkam obok, jestem codziennie.
11: To pani ogromne szczęście.
21: Jestem szczęściarą. Od kilku pokoleń. Tak.
11: Sporo pani widziała.
21: Jeżyce i Łazarz to tutaj jest mój fyrtel.
11: Sporo się zmieniło, odkąd pani zaczęła tu mieszkać?
21: Tak, tak. Przede wszystkim ta część Łazarza jest sukcesywnie restaurowana, odremontowana. Matejki robi się coraz piękniejsza. Śniadeckich jest już w tej chwili chyba najpiękniejszą ulicą. Jest świetnie.
11: Z pewnością też sentymentalnym.
21: Jeszcze jak. Tutaj w tym parku w starym starym zoo, które jest bliziuteńko i też jest bardzo klimatyczne. Moja mama, moja babcia, kilka pokoleń dziewczynek od 100 lat chodziło tam na spacery, teraz ja i córka, także duże związki są. To jest dla zdrowia psychicznego i dla funkcjonowania normalnego, to jest bardzo, bardzo potrzebne. Kontakt z naturą.
11: Zatrzymałem się w parku Wilsona. Posłuchajcie poznaniaków. Dlaczego ten park jest taki wyjątkowy, że tyle tu ludzi?
0: Moim zdaniem jest po prostu taki stary i ma taki swój vibe.
11: Często bywasz? Spacerujesz tutaj?
0: Codziennie chodzę do szkoły. No, po prostu tak skracam sobie.
2: To jest bardzo piękny park.
11: To prawda, park Wilsona jest przepiękny, szczególnie o tej porze roku. A tak przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy znaleźli chwilę, by opowiedzieć mi o swoich wrażeniach z tego miejsca. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
22: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
11: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
23: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180. To jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
4: Dlaczego?
23: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas, naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
4: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
23: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który myślę bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
4: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum?
23: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Witkacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
4: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
23: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować, ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da, zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata, do tego oczywiście oprowadzania po

0: oglądać ekspozycję.
1: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed kwadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
0: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
1: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
1: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
2: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
0: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zacznę od tematu, który jest mi bardzo bliski. Chodzi o rowerowe klimaty. Wybrałem się w okolice Warty.
4: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
0: I jakie są reakcje poznaniaków?
4: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
0: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
4: No na przykład tutaj, przez mosty berdychowskie, ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
0: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
4: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja, oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
0: No może pomogę?
4: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy, okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
0: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
4: Na mapie rowerowej są zaznaczone

0: oznaczone też punkty na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
1: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
0: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
1: To jest tylko wersja papierowa?
0: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich Poznania.
1: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej.
1: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
2: Często, bardzo często. I nie tylko po Poznaniu. Bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend. Ze Suwałk aż do Białegostoku.
1: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział. A po Poznaniu gdzie najczęściej? Gdzie są te najlepsze takie trasy?
2: No, na Szczeszynek. Gdzie jeszcze? Na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę, do tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Warta strada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
1: A ile pan dziennie robi kilometrów?
2: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
3: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
4: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
3: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą, mówiąc, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
1: Dlaczego akurat to miejsce?
3: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
4: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
5: O, dziękuję bardzo.
4: Proszę bardzo.
1: Przydaje się?
5: Na pewno warto odkrywać miasto.
1: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
5: Od niedawna.
4: Proszę bardzo.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Przydaje się taka mapa właśnie?
6: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
7: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
1: Będzie pan poznawał Poznań.
7: Tak jest, jak najbardziej.
6: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
8: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
1: Ale widzę, tak, że państwo na rowerach, tak? Tak?
8: Na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie. Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
1: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
8: No tutaj to właśnie, tu Warto Strada.
9: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, a to tam jedziemy.
8: Także najwięcej tutaj jeździmy.
9: I tam nawet na pewną stronę.
1: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
9: No muszą
8: tak,
9: być.
8: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
1: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
8: No my tak koło 15.
9: I jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
8: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony, zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
9: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł, będę fizycznie troszeczkę.
8: 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
1: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
10: no,
1: pan.
10: No akurat mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
1: Nie przydaje się taka mapa?
10: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
4: Dzień dobry. To są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa.
11: Paseczki.
4: I odblaski. Może być, dziewczyny? Macie gdzieś tam gdzie schować? Czy...
11: Trzymacie? Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
1: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
11: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki z Wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
1: A co to daje taka jazda po mieście?
11: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę?
1: Super?
11: Tak.
1: Z
11: Swoboda przede wszystkim, nie stoimy w korkach, nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
1: Ale niestety słuchacze tego nie widzą, ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
11: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
4: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
12: No, jestem za tym jak najbardziej.
1: Jeździ pan po Poznaniu?
12: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
1: Gdzie na przykład?
12: Właśnie tutaj, między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
1: A co daje jazda na rowerze?
12: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
1: Taka mapa pomaga, tak?
13: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
1: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Zmieniamy temat. Wracają miejskie fontanny. Oczy mieszkańców i turystów cieszą już obiekty w parkach Mickiewicza, Maciejewskiego i Rataje oraz stare koryto Warty, a wy niezmiennie słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Wiosna to czas, gdy coraz częściej odwiedzamy poznańskie parki, ale też okoliczne lasy. Co z kleszczami? Posłuchajcie.
14: Jeśli chodzi o kleszcze, to warto pamiętać, że one nie są zależne tak bardzo od tego, co było zimą albo co było wcześniej, tylko od sytuacji w danym momencie. Czyli od tego, jaką mamy temperaturę i jaką mamy wilgotność.
1: Mówi dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: A to właśnie nasze nogi są pierwszym celem kleszczy. Kleszcze są aktywne zawsze, jak temperatura jest dodatnia. Oczywiście to, jak bardzo są aktywne, zależy od tego, jak jest wilgotno. Jest sucho, więc na pewno będzie ich mniej, co nie znaczy, że ich nie ma. One są, tylko są w takim stanie hibernacji, czyli śpią sobie w glebie. Jak tylko trochę popada i będzie tak cieplutko i wilgotno, to wtedy dużo więcej się obudzi i będzie szukało, czego by się tu najeść. Warto pamiętać, że jakkolwiek komary i kleszcze wkładamy do tego samego worka małych, wrednych i denerwujących nas stworzeń, to co wiemy o komarach, że one przesypiają zimę w wodzie, więc jeżeli zamarznie, to giną, tak? I potem na wiosnę jest ich mniej i zanim się populacja odbuduje, to mija kilka miesięcy albo czasem cały rok, to nie ma zupełnie zastosowania do kleszczy. Kleszcze śpią w ziemi, przykryte liśćmi, ściółką, ze schłą trawą, więc one już mają kołderkę. Należy się zabezpieczać przed kleszczami, niezależnie od tego, jaka była zima.
1: W jaki sposób poznaniacy, wielkopolanie powinni zabezpieczyć się przed kleszczami?
14: Całe buty, długie spodnie, najlepiej włożenie nogawek spodni w skarpetki, jeśli idziemy w takim typowo leśnym, czy w jakiejś wysokiej roślinności. Do tego używanie repelentów, ale na ubranie, nie na ciało. Bardzo istotne jest to, żeby codziennie się sprawdzać, czyli miejsca, w które lubią się wbić kleszcze, pod kolanami, zgięcia łokci, w tych miejscach najczęściej są kleszcze, u dzieci jeszcze linia włosów i za uszami. Sprawdzajmy codziennie, jeśli znajdziemy kleszcza, wyciągnijmy go pensetą lub kartą do wyciągania kleszczy, zdezynfekujmy to miejsce i obserwujmy. Jeśli dużo przebywamy na łonie natury, warto rozważyć szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu. W dzisiejszych warunkach, które głównie występują przez większość roku, to chorobami odkleszczowymi możemy się zarazić i w grudniu, i w marcu, i w lipcu, ale myślę, że wiosna to jest taki czas, kiedy nie tylko sprzątamy w domu, często sprzątamy też w różnych swoich książeczkach, więc może też warto posprzątać w książeczce szczepień.
1: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o ważnej inwestycji.
15: To jest inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców Poznania, przez mieszkańców gminy Czerwonek, ale też gmin ościennych. To jest nazwa, dokładnie brzmi, rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo-rowerowych, budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Warte w Czerwonaku. Justyna Maćkowiak-Szukalska, Urząd Gminy Czerwonak. To jest inwestycja, zadanie realizowane w partnerstwie Gminy Czerwonak i Miasta Poznania. Co istotne, zadanie obejmuje zarówno budowę kładki pieszo-rowerowej na wysokości przystani Akwen Mariny w Czerwonaku, jak i niezbędnych dojazdów z oświetleniem oraz monitoringiem. Projektowana kładka będzie miała długość ponad 150 metrów, szerokość 4 metry. Z uwagi na dość ostrą zimę w tym roku mamy odrobinę przesunięte prawdopodobnie oddanie tej kładki, ale dalej podtrzymujemy, że są to miesiące wakacyjne bieżącego 2026 roku. Kładka w Czerwonaku będzie miała ogromny aspekt użytkowy. Sporo mieszkańców i Czerwonaka, i Poznania zamierza wykorzystywać ją jako codzienny element dojazdu do pracy. Chcą właśnie tamtędy jeździć rowerem do pracy. Sporo osób przesiada się na rowery. Bardzo nas to cieszy i cieszy się, że będziemy mogli wesprzeć te osoby i ułatwić jeszcze komunikację po drugiej stronie Warty. Również dopytują o tę kładkę osoby, które zamierzają na weekend przyjechać do gminy Czerwonak, przyjechać rowerem, przejść się. Ci, którzy przyjadą rowerem, mają ambitne plany, żeby dojechać na Dziewiczą Górę, żeby przejechać po Puszczy Zielonce i to też jest na pewno ogromny, ogromny walor i ogromnie na plus w przypadku tej kładki w Czerwonaku. Ona będzie bezpośrednio już skomunikowana z Dziewiczą Górą, na co też wiele osób oczekuje.
1: Powiedzmy, że sam Czerwonak ma sporo do zaoferowania.
15: Tak. Poza tym, że będzie druga kładka, co pozwoli nam stworzyć pętlę rowerową, czerwonacką pętlę, która będzie pomiędzy kładkami miała około 5,5 km długości. Powstaje fantastyczny szlak z utwardzoną ścieżką, nieoświetloną, co jest istotne już w tej chwili, bo nie zaśmiecamy światłem wieczorami i nocami. Natomiast Czerwonak ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Pracujemy obecnie dość intensywnie nad rewitalizacją Pałacu w Owińskach. Sporo pracy przed nami, ale też sporo już zostało zrobione. Powoli zaczyna być widać efekty. Oprócz tego szlak Świętego Jakuba, również przepiękna przystań Akwen Marina w Czerwonaku.
1: Jak słyszeliśmy, szykuje się sporo inwestycji w tej części naszego regionu. A ja przypomnę, że o kładce w Czerwonaku, ale też o innych inwestycjach mówiła na naszej antenie Justyna Maćkowiak-Szukalska z Urzędu Gminy w Czerwonaku.
16: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
4: No jak co? Wstawać.
5: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
6: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
1: Waldek.
6: Marcin.
5: I Daria.
1: I to nie było. Tylko pum, pum, pum.
0: Rano. Rano.

aktualizowali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez

0: Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.